0: Instrukcja. Nadajemy codziennie od 16 do 21.
1: Na naszych zegarach wybiła godzina 16. Wita się z Państwem Joanna Wawrzeniuk. Rozpoczynamy dzisiejszą audycję Radia Ortodoksja, pierwszej prawosławnej rozgłośni radiowej w Polsce. W dniu dzisiejszym cerkiew wspomina świętego Nikitę. Święty Nikita żył na przełomie XI i XII wieku. Będąc młodzieńcem, wstąpił do kijowsko-pieczerskiej ławry i został tam mnichem. Jego pycha i nieposłuszeństwo sprawiło, że doświadczył wielu pokus i utracił umiejętność czytania. Święty zrozumiał jednak swój grzech i stał się wzorem posłuszeństwa i pokory. Został mianowany biskupem nowogrodzkim i zasłynął z czynienia cudów. Święty Nikita uważany jest za wstawiennika podczas klęsk żywiołowych. Teraz wysłuchajmy utworu Okom błahoutrobnym, Gospodzie, a za chwilę przedstawimy plan dzisiejszej audycji.

W dzisiejszym programie już niebawem usłyszą Państwo kalendarium, a następnie czytania Pisma Świętego i słowo pouczenia do Ewangelii ojca Mariana Romańczuka. O godzinie 16:40 audycja Gabrieli Nowaszewskiej Ciekawe Podlasie. Punktualnie o godzinie 17:00 serwis informacyjny Radia Ortodoksja, a zaraz po nim stałe punkty naszego programu. Czytania żywotów świętych oraz fragment książki Starzec Józef Watopecki. Około godziny 18:00 zaprosimy Państwa do modlitwy podczas akafistu do świętego Onufrego Wielkiego. Po wspólnej modlitwie usłyszymy wykład Jego Ekscelencji arcybiskupa Grzegorza pod tytułem Modlitwa w nauczaniu świętego Jana Chryzostoma, a po godzinie 20:00 audycję Anny Radziukiewicz z cyklu pod tytułem. Zachęcamy do pozostania z nami.

0: Kalendarium.
1: Mamy dzisiaj środę 27 maja i jest to siódmy tydzień po Wielkanocy. W dniu dzisiejszym wspominamy świętego Izydora, świętego Izydora Rostowskiego, świętego Nikitę Pieczarskiego, świętego Serapiona Sydonitę, męczennika Maksyma oraz świętego Leoncjusza, patriarchę Jerozolimy.

Prawosławne Duszpasterstwo Akademickie serdecznie zaprasza w dniu dzisiejszym na spotkanie Bractwa Studenckiego, które odbędzie się o godzinie 18 w Centrum Kultury Prawosławnej przy ulicy Świętego Mikołaja 5 w Białymstoku. Tematem dzisiejszego spotkania będą rozważania, dlaczego Bóg jest jeden, ale w trzech osobach. Spotkanie poprowadzą duszpasterze akademiccy ojciec Piotr Borowik i ojciec Włodzimierz Misiuk. W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych, nie tylko studentów.

0: W dniu dzisiejszym w czytaniach Pisma Świętego usłyszymy fragment Dziejów Apostolskich, rozdział 23, wersety od 1 do 11 oraz fragment Ewangelii według Świętego Jana, rozdział 16, wersety od 15 do 23. Teraz na naszej antenie czytania fragmentów Pisma Świętego.
1: Czytania Pisma Świętego.
2: Czasu onego Paweł zaś, wpatrując się w radę, rzekł: mężowie bracia, ja z zupełnie czystym sumieniem postępowałem wobec Boga aż do dnia dzisiejszego. Ananiasz zaś, najwyższy kapłan, kazał tym, co przy nim stali, bić go po twarzy. Wtedy rzekł Paweł do niego: uderzy cię Bóg, ściano pobielana. I ty zasiadasz, żeby mnie sądzić według zakonu i każesz mię bić wbrew zakonowi? A ci, co stali przy nim, rzekli: najwyższemu kapłanowi Bożemu złorzeczysz? Paweł zaś rzekł: nie wiedziałem, bracia, że on jest najwyższym kapłanem, bo napisane jest: przełożonemu ludu twego złorzeczyć nie będziesz. A Paweł, wiedząc, że jedna część była sadyceuszów, a druga faryzeuszów, zawołał w radzie: mężowie bracia, ja jestem faryzeusz, syn faryzeuszów. O nadzieję i powstanie z martwych jestem sądzony. A gdy to powiedział, wszczął się spór między faryzeuszami i sadyceuszami i rozdwoiło się zgromadzenie. Saduceusze bowiem powiadają, że nie ma zmartwychwstania ani anioła, ani ducha, a faryzeusze jedno i drugie uznają. I wszczął się krzyk wielki. A niektórzy z faryzeuszów, powstawszy, spierali się, mówiąc: nic złego nie znajdujemy w tym człowieku. A cóż, jeśli duch albo anioł z nim mówił? A gdy powstał wielki rozruch, trybun, bojąc się, by Pawła nie rozszarpali, kazał zejść żołnierzom i wyrwać go spośród nich i odprowadzić do obozu. Następnej zaś nocy stanął przy nim Pan i rzekł: bądź stały, albowiem jak świadczyłeś o mnie w Jeruzalem, tak ci i w Rzymie świadczyć trzeba.

czasu onego Jezus rzekł: wszystko, cokolwiek ma Ojciec, moim jest. Dlatego powiedziałem, że z mego weźmie, a wam opowie. Niedługo, a już mnie nie ujrzycie, i znowu niedługo, a ujrzycie mnie, bo idę do Ojca. Mówili więc uczniowie Jego jedni do drugich: co to jest, co nam mówi? Niedługo, a nie ujrzycie mnie, i znowu niedługo, a ujrzycie mnie, i że idę do Ojca? Mówili wtedy: co to jest, co mówi niedługo? Nie wiemy, co powiada. I poznał Jezus, że chcieli go zapytać, i rzekł im: oto się pytacie między sobą, że powiedziałem niedługo, a nie ujrzycie mnie, i znowu niedługo, a ujrzycie mnie? Zaprawdę, zaprawdę wam powiadam, że wy będziecie płakać i narzekać, a świat się będzie weselił. A wy się smucić będziecie, ale smutek wasz w radość się zamieni. Niewiasta, gdy rodzi, ma smutek, że przyszła jej godzina. Lecz gdy porodzi dzieciątko, już nie pamięta ucisku z powodu radości, że człowiek na świat się narodził.

0: Za nami czytania fragmentów Pisma Świętego. Za chwilę słowo pouczenia do Ewangelii wygłosi ojciec Marian Romańczuk, wikariusz parafii świętego wielkiego męczennika Jerzego Zwycięzcy w Białymstoku.
1: Duchowe pouczenie.
2: W imię Ojca i Syna, Świętego Ducha, umiłowani w Jezusie Chrystusie, bracia i siostry, fragment dzisiejszej Ewangelii, którą przed chwilą usłyszeliśmy, należy rozpatrywać w kontekście słów wypowiedzianych we wcześniejszych wersach tej Ewangelii. Tam Jezus Chrystus, nasz Zbawiciel, mówi o Świętym Duchu jako tym, który nie będzie budował czy zakładał jakiejś nowej wspólnoty jako cerkwi, ale On będzie wychwalać Jezusa Chrystusa, czyli doprowadzi do odkrycia tego, co po niebowstąpieniu było jeszcze nieodkrytym w cerkwie Chrystusa. I to, że Święty Duch będzie przekazywać pełnię prawdy, daje prawo do mówienia o tym, że jest On współistotnym zarówno Ojcu, jak i Synowi. Oto Zbawiciel coraz wyraźniej podkreśla fakt swojego odejścia do Ojca. Mówi o tym, co tak bardzo martwiło apostołów, ale obok tego strachu daje im nadzieję na to, że przecież szybko oni znowu siebie zobaczą, dlatego że On idzie do Boga Ojca. I w rzeczywistości w 40 dzień po swoim chwalebnym zmartwychwstaniu Pan i Bóg nasz Jezus Chrystus dokonuje tego, co zapowiedziane było przed wiekami, jeszcze przez starotestamentowych proroków. Wielki psalmopiewca Dawid w swoich psalmach, podobnie jak inni prorocy, przepowiadał nie tylko o przyjściu Zbawiciela na świat, nie tylko o Jego mękach i cierpieniach, nie tylko o tym, że zmartwychwstanie, ale również o Jego pełnym chwały w niebowstąpieniu. Nasz Zbawiciel zstąpił na ziemię cicho, jak rosa zstępuje na runo. Zstąpił do łona Przenajświętszej Bogorodzicy, aby tam utkać z niej sobie Przenajświętsze ciało, nie naruszając jej wiecznego dziewictwa, poprzez swoje chwalebne wcielenie. I również cicho Zbawiciel opuszczał ziemię, dlatego że po zmartwychwstaniu Jego natura, Boga człowieka, została wychwalona i wywyższona i nie mogła już dłużej przebywać w tym świecie, żyć zwyczajnym ziemskim życiem, jak to miało miejsce dotychczas. Na kartach Ewangelii możemy przeczytać o tym, że Zbawiciel po swoim zmartwychwstaniu nie przybywał z apostołami przez cały czas, jak to miało miejsce wcześniej, choćby do momentu ukrzyżowania. Dlatego nawet sami apostołowie, widząc Jezusa po zmartwychwstaniu, nie nazywali Go już nauczycielem, ale Panem, nadal kochając Go jak nauczyciela i oddając Mu cześć i szacunek jako Bogu. Lecz ich rozum ludzki, nieprzesiąknięty jeszcze łaską Świętego Ducha, nie mógł jeszcze w pełni zrozumieć sensu wcielenia, sensu cierpień i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Dlatego apostołowie nową sytuację rozpatrywali w charakterze czysto ludzkim, nawet wtedy, kiedy przybliżali się do Góry Oliwnej, przed wniebowstąpieniem pytali: Panie, czy to jest ten moment, w którym ustanowisz Królestwo Izraela? Myśląc, że Zbawiciel właśnie Izraelitom powierzy panowanie na ziemi, utworzy im ziemskie królestwo, dzięki któremu jako potężny naród zapanują nad całą ziemią. Ale Zbawiciel tu już całkowicie ukazuje swoje boskie dostojeństwo. Otwarcie mówi o swoim wniebowstąpieniu, wygłaszając: wznoszę się ku Ojcu memu, Ojcu waszemu, ku Bogu memu i Bogu waszemu. Apostołowie coraz wyraźniej starali się zrozumieć Jego Boże dostojeństwo, Jego mesjańskie dostojeństwo, potężnie wzmacniając swoją wiarę od momentu duchowej rozpaczy, którą przeżyli w momencie ukrzyżowania, nazywając Go nie Bogo człowiekiem, a prorokiem silnym słowem i działalnością, o którym myśleli, że jest tym, który wybawi Izraela. Dlaczego Zbawiciel po raz kolejny mówi o swoim odejściu i o swojej śmierci? Chociaż zapewne lepiej byłoby o tym nie mówić. Jeden z ojców cerkwi, komentatorów biblijnych, święty Teofilakt Bułgarski, mówi: Zbawiciel ich duszę chcąc uczynić silniejszą, bardziej wypróbowuje ją, aby uczynić ją twardą. Dlatego bardzo często mówię o tym, aby ich na to przygotować, aby oni mieli tego świadomość. Świadomość odejścia do Boga, Ojca. I aby nie było to dla nich zaskoczeniem, że stanie się to nagle, że oni nie będą na to kompletnie przygotowani. Dlatego do tych zatrważających słów, szybko wy już mnie nie ujrzycie, Zbawiciel ku pocieszeniu dodaje słowa, ale i szybko mnie ujrzycie, gdyż ja wstępuję do Ojca. Przecież nasza rozłąka potrwa krótko, a moje przebywanie z wami, które wkrótce nastąpi, będzie wiecznym. Niestety apostołowie nie do końca ten fakt rozumieli. Nie rozumieli, co oznacza słowo wkrótce. Dlatego smutek z tego powodu, że ich Zbawiciel wkrótce ich opuści, był silniejszy od faktu, że wkrótce będą przebywać wiecznie, razem na zawsze. Dlatego ten brak zrozumienia zaistniałej sytuacji był silniejszy. Brak zrozumienia faktu siedział w ich myślach na tyle silnie, że zadawali oni pytanie: przecież skoro mamy Ciebie ujrzeć, to w jakim celu i dokąd odchodzisz? Dlaczego nas opuszczasz? Jeśli odchodzisz, to gdzie my Ciebie i kiedy ujrzymy? Była to zagadka, której apostołowie nie byli w stanie rozwiązać. Zbawiciel doskonale wiedział, że ten strach i smutek są na tyle silne w apostołach, że nie są oni w stanie pojąć tego, co się dzieje. Dlatego proponuje im bardziej jasne zrozumienie i podejście do kwestii Jego śmierci, żeby mogli uświadomić sobie bardziej poprzez Jego słowa i czyny to, co się wydarzy, aby mężnie to wszystko potrafili znieść. Kontynuując swoje rozważania, Zbawiciel stwierdza, że wy, moi uczniowie, będziecie gorzko płakać o mojej śmierci na krzyżu, a ta śmierć przyniesie radość możnym ówczesnego świata, to znaczy Żydom, którzy rządzili owym światem, byli dumni z tego, że mogli pokonać Chrystusa, swojego wroga, ale te wasze łzy ostatecznie zamienią się w wielką radość, a ich krótkotrwała radość zamieni się w ogromny żal i rozczarowanie. Wszystko to stanie się po chwalebnym zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa, kiedy świat, cały świat będzie wychwalał zmartwychwstałego Jezusa. Radość świata możemy również rozumieć w kontekście zbawienia świata, bo to, że apostołowie będą smutni z powodu cierpienia i prześladowania Zbawiciela, to wszystko z czasem zmieni się w radość dla całego świata, któremu Zbawiciel poprzez swoją śmierć, swoje zmartwychwstanie daje możliwość osiągnięcia życia wiecznego, otwiera możliwości zbawienia. W dalszym fragmencie dzisiejszej Ewangelii Zbawiciel ukazuje również przykład rodzącej kobiety. Tego porównania bardzo często w swych pismach używali również prorocy. Trudem kobiecego, fizycznego rodzicielstwa ukazywali jakby najwyższy stopień bólu i cierpienia. Poprzez ten przykład chcą porównać śmierć do narodzin dziecka z łona matki, bo ten wysiłek bólu, cierpienia kobiety, która rodzi dziecko, powoduje to, że finalnie staje się ona matką. I tutaj Jezus Chrystus zwraca naszą uwagę na coś bardzo majestatycznego, na coś bardzo tajemniczego, że On poprzez swoją śmierć pokonał ból, pokonał śmierć, uczynił to, że rodzi się jakby nowy człowiek, niecierpiący, nieznający pojęcia śmierci, czyli sam Bóg. Bo kobieta nie pamięta o swoim bólu, cierpieniu z powodu tego, że urodziła dziecko, ale dlatego, że narodził się człowiek dla świata, dla wszystkich nas, ukazując na siebie jako człowieka, który narodził się nie dla śmierci, nie dla piekła, ale dla nas, gdyż po zmartwychwstaniu rodzi się dla nas nowym, nasz Bóg Jezus Chrystus. Dlatego przykład rodzącej kobiety nie wymaga porównania do trudu Zbawiciela, ale ma posłużyć nam, że smutek, cierpienie i ból są czasowe. Ale przede wszystkim pokazuje nam, że zmartwychwstanie rodzi do nowego życia, do nowej rzeczywistości. Dlatego patrząc głębiej możemy również ten ból rodzącej kobiety porównać z wielkim smutkiem apostołów, a radość to nic innego jak ta paschalna radość, której zeznali oni po zmartwychwstaniu Zbawiciela. Tak więc narodziny to przede wszystkim zmartwychwstanie Zbawiciela z martwych, ale z drugiej strony matka, która narodziła dziecko, nie może być rozumiana w kontekście piekła, gdyż piekło nie cieszyło się ze zmartwychwstania, ale radowali się apostołowie taką radością, której nikt nie był w stanie im odebrać. Weźmy przykład z Księgi Dzieje Apostolskie, gdzie jest powiedziane w 5 rozdziale, w 41 wersecie, kiedy ich obrażali, kiedy ich prześladowali za imię Chrystusa, oni również wtedy jeszcze bardziej radowali się, na tyle, że stali się godni cierpieć dla imienia Jezusa Chrystusa. Ewangelia kończy się słowami, że w ten dzień wy o nic mnie nie zapytacie. Możemy tu dodać, że stanie się tak poprzez siłę Ducha, który na was stąpi. Wy będziecie wszystko wiedzieć, bo kiedy będzie posłany Pocieszyciel Duch w dniu Pięćdziesiątnicy, wówczas już nie będziecie mnie prosić, pytać, to znaczy nie będzie takiej potrzeby, abyście potrzebowali pośrednictwa Zbawiciela, ale wystarczy, że wypowiecie moje imię, żeby otrzymać od Boga Ojca to, o co prosicie. Tymi słowami ukazuje na siłę swojego imienia, gdyż nie będą musieli być z Jezusem, aby Go zobaczyć, nie będą Go musieli o nic prosić, a wystarczy, że wypowiedzą Jego imię, a On będzie wszystko wypełniał. Dlatego apostołowie, którzy do tej pory byli jak dzieci, które żyły i uczyły się u swego mistrza i nauczyciela wszystkiego, mogli Jego o wszystko zapytać, którzy jeszcze nie czynili cudów, tylko byli ich świadkami. Po zmartwychwstaniu zmienią się w bardziej pewnych siebie, w takich, którzy nie będą już ze strachem siedzieć ze zamkniętymi drzwiami, ale gorliwie i mężnie będą głosić Boże Słowo. Od tej pory, o co poproszą w imię Pańskie, otrzymają. Dlatego po wywyższeniu Zbawiciela, po Jego chwalebnym wstąpieniu do nieba, będą oni emanować wielką radością. Do tego stopnia, że będą w swoich modlitwach używać imienia Boga, tak bliskiego dla nich, Nauczyciela Jezusa Chrystusa, i będą przekonani o tym, że te modlitwy nie pozostaną bez echa, ale przyniosą wielki pożytek wszystkim. Amen.

Wysłuchaliśmy komentarza do czytań Pisma Świętego ojca Mariana Romańczuka, wikariusza parafii świętego wielkiego męczennika Jerzego Zwycięzcy w Białymstoku. A już niebawem zaprosimy Państwa do wysłuchania audycji Gabrieli Nowaszewskiej z cyklu Ciekawe Podlasie.

0: A już teraz zapraszamy na program Ciekawe Podlasie Gabrieli Nowaszewskiej. W każdym odcinku cyklu mówimy o tym, co ważne dla mieszkańców województwa podlaskiego. W dzisiejszym odcinku usłyszymy o inicjatywach zaplanowanych. Przez instytucje kulturalne województwa podlaskiego z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka.
1: Ciekawe Podlasie to cykl audycji o województwie podlaskim. W każdym odcinku programu mówimy o tym, co ważne dla mieszkańców naszego regionu. Przedstawiamy aktualne wydarzenia, promujemy lokalne inicjatywy i działania związane z kulturą, edukacją, ochroną zdrowia i turystyką. Program powstaje dzięki wsparciu województwa podlaskiego.
2: Dzień dobry Państwu. W tym tygodniu mamy przyjemność świętować Międzynarodowy Dzień Matki. Z tej okazji wszystkim słuchającym nas mamom życzymy Bożego błogosławieństwa, wiele radości i powodów do uśmiechu na buzi, aby ten uśmiech nie znikał z Waszych twarzy, dużo, dużo zdrowia, szczęścia i spełnienia wszystkich marzeń. W przyszłym tygodniu zaś świętujemy bardzo radosny dzień, radosny zwłaszcza dla wszystkich dzieci, gdyż 1 czerwca obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Dziecka. I z tego tytułu województwo podlaskie, a w sumie instytucje kultury województwa podlaskiego przygotowały szereg różnych propozycji właśnie po to, by wspólnie całymi rodzinami można było ich odwiedzić i poświętować Dzień Dziecka. Na te wszystkie wydarzenia planowane, które w dużej mierze odbędą się tak naprawdę w weekend poprzedzający Dzień Dziecka, czyli już w ten najbliższy weekend, serdecznie w dzisiejszym odcinku Państwa zaproszę. Ale zanim to zrobimy, to posłuchamy śpiewających dzieci, dzieci z przedszkola białoruskiego, które wykonają nam utwór Mama Matuleczka.

Za nami utwór Mama Matuleczka w wykonaniu dzieci z przedszkola białoruskiego w Białymstoku. A ja już przechodzę do zaproszenia Państwa na różne spektakle, warsztaty, festiwale i plenerowe atrakcje. A to tylko część propozycji, jakie przygotowały instytucje kultury województwa podlaskiego na zbliżający się Dzień Dziecka. Placówki zapraszają najmłodszych do wspólnego odkrywania sztuki, tradycji i nauki poprzez zabawę, interaktywne zajęcia oraz rodzinne wydarzenia plenerowe. Jako pierwszy bierzemy na tapet Dzień Dziecka na Ludowo. Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej powstało we wrześniu 2016 roku w wyniku połączenia Białostockiego Muzeum Wsi i Działu Etnografii, wyłączonych ze struktur Muzeum Podlaskiego w Białymstoku. Pracownia etnograficzna powstała w 1962 roku,

zaprasza najmłodszych na wydarzenie pod nazwą Dzień Dziecka na Ludowo, które odbędzie się 31 maja. W programie znalazły się warsztaty inspirowane tradycyjną kulturą ludową oraz liczne atrakcje plenerowe. Dzieci będą mogły samodzielnie wykonać drewniane ptaki i papierowe wiatraczki podczas warsztatów tworzenia zabawek. Zajęcia z wykonywania drewnianych zabawek poprowadzi Marek Szyszko, rzeźbiarz i twórca związany z Galerią Zabawek Ludowych. Warsztaty organizowane są dzięki współpracy z Narodowym Instytutem Kultury i Dziedzictwa Wsi. W programie znalazły się również warsztaty robienia kolorowych lizaków, które poprowadzi twórczyni ludowa Sylwia Pilucik z pracowni Rękodzieło w Karmelu, a także dawne gry i zabawy podwórkowe, m.in. toczenie koła, chodzenie na szczudłach, strzelanie z procy czy warcaby. Na uczestników czekać będą także przejażdżki na kucyku, pokaz karate w wykonaniu mistrza świata Piotra Sawickiego, malowanie na płótnie, kolorowanki, krzyżówki i wykreślanki. Przygotowany zostanie również specjalnie plac zabaw. A więcej informacji o tym wydarzeniu na stronie internetowej Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej. I z PMKL-u przenosimy się do Muzeum Podlaskiego, a tam wydarzenie pod nazwą Odkryj Muzeum na Nowo, Tydzień Dziecka w Muzeum Podlaskim. Od 1 do 7 czerwca na najmłodszych czekać będą specjalne zajęcia edukacyjne organizowane w 8 oddziałach muzeum. Akcja ta ma zachęcać dzieci do poznania sztuki i historii poprzez zabawę oraz odkrywanie muzealnych zbiorów. Uczestnicy będą mogli odwiedzić przestrzenie pełne obrazów, fotografii, ikon oraz rzeźb, pałacowe wnętrza i zabytkowe kamienice, a także brać udział w kreatywnych warsztatach i zajęciach edukacyjnych. Więcej informacji o tym wydarzeniu oczywiście na stronie Muzeum Podlaskiego. Kolejna propozycja dla Państwa to Festiwal Sztuki Nieletnie w Podlaskim Instytucie Kultury. PIK to instytucja kultury województwa podlaskiego, której celem jest działanie na rzecz rozwoju kapitału społeczno-kulturowego mieszkańców województwa podlaskiego poprzez wielokierunkową, otwartą działalność artystyczną, animacyjną i edukacyjną. U podstaw działalności Podlaskiego Instytutu Kultury leży upowszechnianie dziedzictwa kulturowego oraz podnoszenie kompetencji kulturowych i kreowanie życia kulturalnego mieszkańców naszego regionu z uwzględnieniem jego wielonarodowego charakteru i wynikającej z tego wielokulturowości. I to właśnie Podlaski Instytut Kultury zaprasza najmłodszych na festiwal pod tytułem Sztuki Nieletnie, który odbędzie się od 30 do 31 maja w Spodkach przy ulicy Świętego Rocha 14 w Białymstoku. Wydarzenie skierowane jest do dzieci w wieku do 10 lat i ma przybliżać najmłodszych do świata sztuki różnorodnej, interaktywnej w formie. W programie festiwalu znajdą się koncerty, spektakle oraz warsztaty angażujące dzieci do twórczej zabawy i rozwijania kreatywności. Organizatorzy zapowiadają wydarzenia pozwalające uczestnikom aktywnie poznawać sztukę poprzez działanie i wspólne doświadczenia. Dodatkowo w niedzielę, 31 maja, przed budynkiem Spodków odbędzie się bezpłatny pokaz jazdy na retro rowerach oraz działania animacyjne. Atrakcje plenerowe zaplanowane w godzinach 12-16. Festiwal potrwa w sobotę od godziny 10 do 18, a w niedzielę od godziny 9 do 18.30. Więcej informacji oczywiście na stronie internetowej Podlaskiego Instytutu Kultury. Opera i Filharmonia Podlaska to największa instytucja artystyczna północno-wschodniej Polski i jedno z najnowocześniejszych centrów kultury w tej części Europy. Powstała formalnie w 2005 roku jako rozwinięcie wcześniejszej Filharmonii Białostockiej, natomiast jej tradycje sięgają 1954 roku, kiedy to utworzono Państwową Orkiestrę Symfoniczną w Białymstoku. Nowoczesny gmach opery otwarto w 2012 roku, a to pozwoliło rozszerzyć działalność o spektakle operowe, musicalowe i teatralne. Instytucja łączy funkcje opery i filharmonii, organizuje koncerty symfoniczne, przedstawienia sceniczne oraz wydarzenia z muzyki jazzowej, rockowej czy alternatywnej,

także prowadzi na co dzień działalność edukacyjną i artystyczną. Jest to również siedziba orkiestry, chóru, baletu i zespołów kameralnych, a jej celem jest rozwijanie życia kulturalnego regionu oraz współpraca międzynarodowa, szczególnie z krajami Europy Wschodniej. Opera właśnie przygotowała propozycje dla najmłodszych z okazji Dnia Dziecka, a jedną z nich będzie interaktywne spotkanie połączone z czytaniem książki pod tytułem Karolcia i Sekret Leśnej Doliny oraz koncert promujący tą publikację. Wydarzenie odbędzie się 31 maja o godzinie 12. Instytucja zaprasza również na spektakl Karolcia i Sekret Leśnej Doliny, czyli familijną produkcję łączącą teatr interaktywny i muzyczny. Przedstawienie angażuje młodych widzów do wspólnej zabawy i aktywnego uczestnictwa w akcji rozgrywającej się na scenie. Historia osadzona została w podlaskiej scenerii i nawiązuje do lokalnej przyrody, tradycji oraz świata magii. Spektakle familijne zaplanowano na 30 i 31 maja na godzinkę 11, a więcej informacji oczywiście bezpośrednio na stronie Opery i Filharmonii Podlaskiej. Kolejny na tapet bierzemy Teatr Dramatyczny imienia Aleksandra Węgierki w Białymstoku. Jest to jedna z najważniejszych instytucji teatralnych naszego regionu, działająca od 1938 roku. Jego działalność współczesna ukształtowała się po II wojnie światowej, kiedy powstał stały zespół aktorski i rozpoczęto regularne wystawianie spektakli. Teatr zajmuje się wystawianiem sztuk polskich i zagranicznych, od klasyki po współczesne dramaty i komedie, a także prowadzi działalność edukacyjną i organizuje wydarzenia kulturalne, m.in. festiwale teatralne. Teatr przygotował kilka wydarzeń skierowanych do najmłodszych widzów i tak już 31 maja odbędzie się jubileusz 20-lecia bajkowych poranków organizowanych w pijalni Czekolady Wedel. W programie zaplanowano czytanie Kopciuszka przez aktorów teatru, spotkanie z artystami w bajkowych kostiumach oraz możliwość wykonywania pamiątkowych zdjęć. Gościem specjalnym tego wydarzenia będzie Justyna Steczkowska, która również przeczyta fragment bajki. Natomiast 1 czerwca teatr weźmie udział w działaniach organizowanych przez 7 Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku z okazji Dnia Dziecka na sportowo. Przy hali sportowej szkoły przy ulicy Wierzbowej pojawi się stoisko teatru dramatycznego przygotowane z myślą o najmłodszych uczestnikach wydarzenia. W czerwcu instytucja zaprasza również na spektakl Kopciuszek, który będzie prezentowany w kinie Ton. Więcej informacji oczywiście na stronie Teatru Dramatycznego. Kolejna propozycja to edukacja i aktywny wypoczynek w muzealnym plenerze. Muzeum Rolnictwa imienia księdza Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu także ma przygotowaną ofertę skierowaną do tych najmłodszych odwiedzających. Od 1 czerwca i przez całe lato muzeum będzie organizować warsztaty edukacyjne, zwiedzanie ekspozycji z przewodnikami oraz integracyjne spotkania przy ognisku. Uczestnicy będą mogli również korzystać z terenu rekreacyjnego, przystosowanego do aktywności sportowych i zabaw na świeżym powietrzu. Więcej informacji na stronie Muzeum Rolnictwa. Więcej informacji o tych i innych wydarzeniach planowanych w najbliższym czasie z okazji Dnia Dziecka, ale i nie tylko, dostępne są na stronach internetowych oraz w mediach społecznościowych poszczególnych placówek, na które oczywiście zachęcamy zaglądać regularnie. A teraz na koniec naszego spotkania jeszcze posłuchamy ponownie dzieci z przedszkola białoruskiego, tym razem z piosenką pod tytułem My maleńkie ja.

0: Za nami piosenka pod tytułem My Maleńkija w wykonaniu dzieci z przedszkola białoruskiego. Międzynarodowy Dzień Dziecka ma swoje początki w 1925 roku, kiedy w Genewie odbyła się Światowa Konferencja na rzecz Dobra Dzieci poświęcona ich prawom i ochronie. Później ideę świętowania rozwinięto na forum ONZ w 1954 roku, aby promować prawa dziecka i poprawę jego warunków życia na całym świecie. W Polsce Dzień Dziecka obchodzony jest 1 czerwca od początku lat 50. XX wieku, oficjalnie od 1952. Choć pierwsze próby świętowania pojawiły się już wcześniej, na przykład w 1929. Obecnie w Polsce dzień ten ma przede wszystkim radosny charakter. Organizuje się festyny, zabawy, wydarzenia szkolne i rodzinne, a dzieci często otrzymują prezenty i spędzają czas z bliskimi. I do tego świętowania razem z bliskimi bardzo serdecznie zapraszamy i zachęcamy. Pamiętajmy o tym, że dla dzieci wspólne chwile są dużo ważniejsze i dużo bardziej radosne niż kolejna zabawka. Województwo Podlaskie, Instytucje Kultury Województwa Podlaskiego w najbliższy weekend organizują naprawdę dużo. Wszystko po to, by zaprosić Państwa w swoje skromne progi. Międzynarodowy Dzień Dziecka przypomina również o prawach dzieci i potrzebie troski, dbając o ich rozwój i bezpieczeństwo. Wszystkim dzieciom z okazji ich święta życzymy oczywiście mnóstwo radości i spełnienia wszystkich Waszych marzeń i raz jeszcze zachęcamy do odwiedzenia wraz z rodzicami i dziadkami Instytucji Kultury Województwa Podlaskiego. Do usłyszenia!
1: Ciekawe Podlasie to cykl audycji o województwie podlaskim. W każdym odcinku programu mówimy o tym, co ważne dla mieszkańców naszego regionu. Przedstawiamy aktualne wydarzenia, promujemy lokalne inicjatywy i działania związane z kulturą, edukacją, ochroną zdrowia i turystyką. Program powstaje dzięki wsparciu województwa podlaskiego.
2: Za nami audycja Gabrieli Nowaszewskiej Ciekawe Podlasie, w której usłyszeliśmy o inicjatywach z okazji Dnia Dziecka w instytucjach kulturalnych województwa podlaskiego. Kolejna audycja z tego cyklu już za tydzień o tej samej porze.

0: Wiadomości w Radiu Ortodoksja.
1: Znajdujemy się w 7 tygodniu po Wielkanocy. Mamy dzisiaj środę 27 maja. W sposób szczególny Cerkiew Prawosławna wspomina dzisiaj świętego Izydora, świętego Izydora Rostowskiego, świętego Nikitę Pieczarskiego, świętego Serapiona Sydonitę, męczennika Maksyma oraz świętego Leoncjusza, patriarchę Jerozolimy. W dzisiejszym serwisie informacyjnym powiemy o wyświęceniu cerkwi w Mińsku Mazowieckim, spotkaniu integracyjnym dla osób uzależnionych od alkoholu oraz kolejnym etapie prac w monasterze w Zaleszanach. W ubiegłą niedzielę, 24 maja, miało miejsce poświęcenie nowej świątyni w Mińsku Mazowieckim. Patronem nowo wyświęconej świątyni jest święty Spirydon z Tremituntu. Centralnym punktem uroczystości był obrzęd poświęcenia świątyni, po którym była sprawowana boska liturgia. Uroczystością przewodniczył arcybiskup lubelski i chełmski Abel oraz arcybiskup przemyski i gorlicki Paisiusz w asyście przybyłego duchowieństwa, a swoim śpiewem boską liturgię uświetniały dwa chóry. Chór parafii świętego Spirydona w Mińsku Mazowieckim oraz przybyły z Białegostoku chór parafii świętego proroka Eliasza. Na koniec boskiej liturgii proboszcz parafii serdecznie podziękował przybyłemu duchowieństwu, pielgrzymom i zaproszonym gościom, po czym zaprosił zebranych na poczęstunek w tym wyjątkowym dniu dla wspólnoty nowo wyświęconej cerkwi świętego Spirydona. Trzydziestego maja parafia prawosławna w Korzanach serdecznie zaprasza na spotkanie integracyjne dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin, połączone z akafistem do Najświętszej Bogu Rodzicy ku czci jej ikony Kielich Nieupijający. Akafist rozpocznie się już w najbliższą sobotę, 30 maja, o godzinie 16 w cerkwi pod wezwaniem podwyższenia Krzyża Pańskiego w Korzanach, a po nabożeństwie rozpocznie się spotkanie integracyjne. W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy. W żeńskim domu zakonnym świętej wielkiej męczennicy Katarzyny w Zaleszanach zakończono kolejny etap prac w cerkwi świętej Katarzyny i męczenników podlaskich. W ostatnim czasie wykończono drewniane sufity w nowo powstającej świątyni. Kolejnym etapem prac jest wyposażenie wnętrza świątyni i zakup cerkiewnych mebli. Siostry proszą o wsparcie tego dobrego dzieła, a więcej informacji oraz zdjęcia z postępu prac i planowanych kolejnych etapów można uzyskać na stronie internetowej www.zaleszanymonaster.pl oraz na Facebooku Monasterskiego Sklepiku Galilea.

Minęła pierwsza godzina naszego dzisiejszego programu. Niebawem na naszej antenie usłyszą Państwo czytania żywotów świętych. O godzinie 18 zaprosimy Państwa do wspólnej modlitwy podczas akafistu do świętego Onufrego Wielkiego. Po godzinie 19 usłyszymy wykład Jego Ekscelencji arcybiskupa Grzegorza pod tytułem Modlitwa w nauczaniu świętego Jana Chryzostoma, a po godzinie 20 audycja pod tytułem Anny Radziukiewicz. Zachęcamy do pozostania z nami na falach Radia Ortodoksja.

Mamy dzisiaj środę 27 maja i jest to siódmy tydzień po Wielkanocy. W dniu dzisiejszym wspominamy świętego Izydora, świętego Izydora Rostowskiego, świętego Nikitę Pieczarskiego, świętego Serapiona Sydonitę, męczennika Maksyma oraz świętego Leoncjusza, patriarchę Jerozolimy. Teraz na naszej antenie wysłuchajmy żywotu świętego Leoncjusza, patriarchy Jerozolimy.

Dzisiaj Cerkiew Prawosławna wspomina świętego Leoncjusza, patriarchę Jerozolimy. Święty Leoncjusz urodził się w pierwszej połowie XII wieku w macedońskiej wsi Strumnica. Był chłopcem, gdy zmarł jego ojciec. Wtedy Leoncjusz postanowił udać się do Konstantynopola, żeby wstąpić do monasteru. Celem umocnienia się w swoim zamiarze na 3 dni zatrzymał się w górach i tam walczył z głodem, leżąc nago na cierniach. Po przyjściu do stolicy przyjął postrzeżyny w monasterze Najświętszej Bogarodzicy w podmiejskim Pelidionie. Następnie poszedł do Konstantynopola, udając szaleńca i dobrowolnie wystawiał się na drwiny przechodniów. Dzięki tej niezwykłej ascezie Leoncjusz wkrótce zdobył wielką miłość Pana tak, że mógł gołymi rękoma nosić rozpalone węgle, żeby okadzać ikony, które znajdowały się na ulicach bizantyjskich miast. Tym niemniej, lękając się grzechu pychy, z wielką gorliwością szukał zniewag ze strony otoczenia. Dalszy los świętego Leoncjusza wiązał się z biskupem Tyberiady, który wiódł samotne życie na górze Auchenolakos. Pewnego razu Leoncjusza posłano do miasta i w powrotnej drodze spóźnił się na statek. Nie chcąc naruszyć nakazu powrotu przed nocą, rzucił się w morze i w cudowny sposób został przeniesiony przez prąd wodny na drugi brzeg. Cały mokry doszedł do pustelni, gdzie czekał na niego ojciec duchowy. Wraz z biskupem Leoncjusz udał się do Ziemi Świętej. Po drodze poprosił o zgodę na zatrzymanie się w monasterze świętego Jana, teologa, na Patmos. Igumen, widząc niezwykłe cechy młodego mnicha, zgodził się na to. Nie chcąc dziwić ojców obecnością młodzieńca bez brody, kazał mu pozostać w celi. Samotność dała Leoncjuszowi możliwość zagłębienia się w ciągłej modlitwie i poście. Każdej nocy zraszał łzami swoje łoże. Aby wzmagać skruchę, stosował wyjątkowe metody ascetyczne. Biczował się skórzanym rzemieniem i całe dnie spędzał w grobie, leżąc nago na kościach. Święty został pomocnikiem opiekuna kaplicy. Swoje obowiązki spełniał gorliwie i dalej prowadził ascetyczne życie. Igumen doświadczył jego pokorę, lecz młody mnich był zdecydowany, pogardzał samym sobą i zachowywał jednakowy nastrój zarówno wtedy, gdy go chwalono, jak i gdy go poniżano. Pewnego razu Leoncjusz w wizji otrzymał chleb z niebios. Od tego czasu zdobył głębokie zrozumienie Pisma Świętego i dzieł Ojców Kościoła. Przy ich czytaniu rodziło się w nim uczucie z niczym nieporównywalne, słodsze od miodu, i mógł z łatwością napisać traktaty teologiczne wyjaśniające największe tajemnice wiary. Gdy Leoncjusz został wyświęcony na kapłana, uznał to za jeszcze jeden powód, żeby korzyć się przed braćmi i współczuć im. Następnie został ekonomem i odpowiadał za ziemskie potrzeby monasteru, w którym była wtedy duża wspólnota mnichów. Ogrom nowych obowiązków nie odciągał go od dążenia do Boga. Spał tylko godzinę przed jutrznią. Przez takie samo wyrzeczenie asceta zyskał wiele miłosierdzia. Święty Jan Teolog objawił się Leoncjuszowi w dniu swego święta w postaci igumena i nakazał wcześniej odprawić liturgię, gdyż powinien udać się także do Efezu ku radości chrześcijan, którzy zgromadzili się ku jego czci. Będąc w Konstantynopolu, Leoncjusz odwiedził starożytny monaster świętego Daniela Słupnika. Chcąc w nim pozostać, żeby naśladować przykład wielkiego ascety, postanowił po powrocie do swego monasteru poprosić o zgodę igumena. Po powrocie na Patmos dowiedział się, że zupełnie niedawno Bóg zabrał igumena, który wyznaczył swoim następcą Leoncjusza. Święty Leoncjusz zmuszony był się podporządkować, lecz podwoił czuwania i posty, odtąd nie tylko dla własnego zbawienia, ale i dla zbawienia uczniów. Igumen przepędził piratów, którzy regularnie przepływali okradać monaster. Od tego czasu, bojąc się kary Bożej, więcej nie śmieli wtargnąć na święte miejsce. Po kilku latach święty Leoncjusz ciężko zachorował. Przez 14 dni było w nim jedynie słabe tchnienie życia. Gdy choroba przeszła, Bóg objawił świętemu, że dał mu tyle jeszcze lat życia, ile dni trwała jego choroba, to znaczy 13,5.
W następnym roku święty Leoncjusz udał się do Konstantynopola w celu bronienia wobec cesarza praw monasteru przed gubernatorem Krety, który odmówił dostarczenia corocznie zapasów ziarna. Dowiedziawszy się o cnotach Ihumena z Patmos, cesarz chciał, aby natychmiast wyświęcono go na arcybiskupa Cypru. Święty Leoncjusz odmówił, wiedząc, że nie jest taka wola Boża. Po pewnym czasie zgodził się jednak zostać patriarchą jerozolimskim, gdyż było mu to dawno temu przepowiedziane. Święty patriarcha w tajemnicy chodził do Jerozolimy w celu pokłonienia się świętemu grobowi Chrystusa. W jednym z takich dni modlitwą powstrzymał okrutną suszę i w ten sposób przywrócił wiarę prawosławnemu ludowi. Emir Damaszku zaprosił świętego Leoncjusza, żeby zamieszkał w jego mieście i zaproponował swoją opiekę. Leoncjusz postanowił jednak udać się do Konstantynopola i uzyskać prawo odprawiania liturgii przy świętym grobie pańskim. Wszedł do stolicy w dniu śmierci cesarza Manuela i długo mieszkał w tym mieście za panowania Aleksego II. Sprzeciwiwszy się nieprawemu małżeństwu cesarza, stracił przychylność dworu i według tradycji nawet został zesłany. Właśnie w Konstantynopolu pod koniec panowania cesarza Andronika I Leoncjusz odszedł do Pana. Wezwany ikonograf, by przedstawić obraz zmarłego patriarchy, w żaden sposób nie mógł tego wykonać, gdyż twarz świętego Leoncjusza ciągle się zmieniała, jakby w pokorze unikał on wykonania własnego wizerunku przeznaczonego do kultu.

0: świętych ojców.
1: Święty Jan Chryzostom. Nic nas nie czyni tak uległymi diabłu, jak chęć posiadania coraz to większej majętności i chciwość.

0: Na antenie Radia Ortodoksja przyszła pora na codzienną lekturę. Dzisiaj usłyszą Państwo fragment książki pod tytułem Starzec Józef Watopecki, autorstwa archimadryty Efrema Watopeckiego. Czyta Ksenia Juchimowicz.
1: Archimandryta Efrem Watopecki. Starzec Józef Watopecki. Przełożył na język polski Piotr Sterlingow. Znajomość ze świętym Józefem Hezychastą. Bractwo starca Nikodema zajmowało się stolarstwem. Opatrzność Boża sprawiła, że gdy święty Józef Hezychasta potrzebował drewnianych drzwi do kaplicy w pustelni świętego Jana Chrzciciela, zlecił ich wykonanie wspólnocie, w której tymczasowo przebywał ojciec Sofroniusz. Święty Józef prowadził hezychastyczne życie w małej świętej Annie wraz ze swoim współbratem, ojcem Arseniuszem. Zamieszkiwali strome, opuszczone jaskinie w pobliżu skitu świętej Anny, w którym wówczas przebywał gościnnie ojciec Sofroniusz. Pobożni mnisi ze skitu darzyli wielką czcią i szacunkiem świętego Józefa Hezychastę jako nauczyciela noerycznej ciszy, modlitwy umysłu oraz mniszego sposobu życia. Wspinali się trudną drogą do małej świętej Anny razem z ojcem Nikodemem, starcem z Kaliwy, w której mieszkał. Szli do świętego Józefa, aby dokonać pomiarów drzwi, które zamówił ów czcigodny starzec. Modlitwy i napięcie młodego Sofroniusza przybierały na sile, gdy zbliżali się do stromych jaskiń. Wkrótce miał spotkać współcześnie żyjącego, doświadczonego ascetę. Rzeczywiście, jak wcześniej słyszał, cnotliwy starzec Józef Hezychasta miał jaśniejącą twarz i fizjonomię. Był niskim mężczyzną, ani grubym, ani chudym, o dużych, spokojnych, niebieskich oczach. Jego dawniej brązowe włosy stały się już dość siwe, miał bowiem wtedy 50 lat. Chociaż był ubogo ubrany i nie przywiązywał uwagi do prezencji, w jego postaci było coś wspaniałego i chwalebnego. Skutek mocy Bożej łaski, wypływającej z jego wnętrza, a w jego otoczeniu unosiła się subtelna, przyjemna woń. Jego wygląd był pełen słodyczy, dzięki czemu na jego widok nawet najbardziej strapiona dusza doznawała ukojenia. Przesłodka była także jego twarz, odzwierciedlając oświecenie jego przebóstwionej duszy. Anielska postać, uświęcona poprzez trudy ascezy, surowa, ale życzliwa, słodka w słowach, pełna boskiej miłości. Stanowił prawdziwą woń świętego ducha. Jego słowa, niczym duchowe błyskawice, wstrząsnęły rozpalonym od boskiego pragnienia sercem młodego wówczas ojca Sofroniusza. Dzikie otoczenie, dalekie od świata, przypominało pustelnie dawnych świętych, wielkich postaci naszej cerkwi. W swoim sercu usłyszał słowa: On jest tym, którego szukasz, to Jego się słuchaj. Nie mając młodych uczniów, którzy mogliby się tym zająć, święty Józef Hezychasta sam przygotował tradycyjny poczęstunek – rakiję i lukumi. Następnie zaś zaczął przemawiać z głębi swojej błogosławionej duszy na duchowe tematy. Był to pierwszy raz od czasu przybycia na Świętą Górę, kiedy ojciec Sofroniusz usłyszał taką mowę. Pewien wypełniony duchową głębią przykład szczególnie urzekł jego duszę. Święty Józef powiedział im, że mnich przypomina myśliwego w pełnej gotowości, trzymającego rękę na spuście. A gdy tylko przychodzi zła myśl, nie tylko jej nie przyjmuje, ale z głęboką pokorą, modlitwą i samooskarżeniem sprawia, że znika i z taką samą czujnością i trzeźwością sprowadza wszelką myśl do posłuszeństwa Chrystusowi. Święty Józef mówił również o innych duchowych sprawach, gdy ich ugaszczał. Poruszyło to serce młodego mnicha. Gdziekolwiek bowiem indziej by nie poszedł, rozmowy dotyczyły zawsze rękodzieła i spraw materialnych. Ponieważ ojciec Sofroniusz umiał żądź, starzec Nikodem wysyłał go do różnych monasterów. Tam ojciec Sofroniusz bardzo cierpiał, gdyż robotnicy nie mieli za grosz bojaźni Bożej. Młodemu człowiekowi, wciąż pozbawionemu duchowego wsparcia na Świętej Górze, było z tym niezwykle ciężko. Następnego dnia, po tym jakże wyjątkowym duchowym spotkaniu, ojciec Sofroniusz zabrał ze sobą swojego współbrata ze Stawrowuni, ojca Chryzostoma, i z własnej inicjatywy udał się z nim na spotkanie ze świętym Józefem. Uczynił to w tajemnicy przed starcem Nikodemem. Chciał on bowiem zatrzymać ich przy sobie. Przybywszy do świętego Józefa, powiedzieli mu, że chcą z nim zamieszkać i zostać jego uczniami. Ale święty Józef odmówił, pytając: dziecko, jesteśmy już starzy. Czy nie widzisz, że tutaj jest tak stromo i nie ma już więcej miejsca? Nie widzisz, jak surowe są nasze reguły? Naleganie młodego ojca Sofroniusza skłoniło jednak świętego do obietnicy, że wpierw się pomodli, a po tygodniu da mu ostateczną odpowiedź. Za tydzień, zgodnie z umową, mimo łez współbraci z Kaliwy w Niebowstąpienia, którzy nie chcieli się z nim rozstać, młody Sofroniusz udał się do świętego Józefa. Ten zaś z łagodnym uśmiechem rzekł: tak, moje dziecko, to wola Boża, abyś z nami mieszkał. Znane stało się później objawienie, za pomocą którego Bóg przekonał świętego Józefa Hezychastę do przyjęcia młodego Sofroniusza jako swojego pierwszego stałego ucznia. Zobaczył on małego ptaszka, który przyleciał i usiadł na ramieniu ojca Sofroniusza. Gdy święty spojrzał na niego ze zdziwieniem, mały ptaszek otworzył usta i miast śpiewać, jak wszystkie małe ptaszki, zaczął teologizować. W ten sposób łaska Boża dała mu poznać, że młody Sofroniusz dojrzeje duchowo pod jego przewodnictwem. Stanie się naczyniem Bożej łaski i otrzyma dar teologii. Tak też się stało. Ci, którzy znali starca lub studiowali jego pisma, odnajdują w nich natchnioną przez Boga teologię, pochodzącą z serca, które otrzymało oświecenie Świętego Ducha. Święty Józef rzekł do starca Arseniusza: Arseniuszu, wygląda na to, że temu mnichowi, który tu przyjdzie, będzie się powodzić. Po czym wyjaśnił swojemu dobremu współbratu otrzymane widzenie. Ojcu Chryzostomowi święty Józef doradził, aby zamieszkał u boku starca Stachiusza w pustelni Katunaki. Miał pomagać tam starcowi, był bowiem krawcem, znającym się na rękodziele. W rzeczy samej ojciec Chryzostom posłuchał rady i później wspominał: i ja

samych ku niemu samemu. Ten duchowy język pojmują tylko obdarzeni osobistym i praktycznym doświadczeniem, rozumiejący tych, którzy z gorliwością oddali się życiu pełnemu duchowych zmagań. To właśnie był powód, dla którego starcy, święty Józef Hezychasta i starzec Arseniusz, odmówili mi, gdy błagałem ich, aby pozwolili mi ze sobą zamieszkać i wraz z nimi prowadzić życie mnisze. Ani to miejsce, moje dziecko, ani porządek naszego życia nie udźwigną tutaj więcej osób, brzmiała ich odpowiedź. Nie traciłem odwagi i z jeszcze większym błaganiem powtarzałem moją prośbę, aż do chwili, w której otrzymałem obietnicę, że pomodlą się i postąpią zgodnie z tym, czym oświeci ich Bóg. Kiedy podczas następnej wizyty, po dręczącym oczekiwaniu, usłyszałem zgodę starca na przyjęcie mnie, rozpoczął się nowy rozdział w moim skromnym życiu. Dopiero od tego momentu nie miałem wątpliwości ani pytań, ale z całą pełnią wiedzy i wiary znalazłem to, za czym tęskniłem, co planowałem oraz co było moim odległym marzeniem. Radość ojca Sofroniusza była wielka z jeszcze jednego ważnego powodu, o którym sam potem wspominał. Postęp w życiu duchowym zależy całkowicie od kierownictwa doświadczonego starca. Nie wiem, czy nie przesadzam z tym wnioskiem, przekonanie to owładnęło mną jednak w takim stopniu, iż było dla mnie całkowicie niemożliwe, aby zastąpić je jakąkolwiek inną teorią, bądź też życiem monastycznym pozbawionym tego elementu. Dlatego też stwierdziłem, że rozpoczyna się nowy rozdział w moim życiu. Święty Józef Hezychasta podążał drogą najtrudniejszego mniejszego życia, absolutnego wyciszenia i braku troski o rzeczy materialne. Jego żywot jest już znany dzięki opublikowanej kilka lat temu biografii. Starzec Efrem z Filoteu, moje życie ze starcem Józefem, tłumaczyła mniszka Nikołaja Aleksiejuk. Wydawnictwo Bratczyk, Hajnówka, 2018. Należał do grona wielkich ascetycznych postaci ze Świętej Góry. Czcigodny starzec Emilian Simono Petry powiedział o nim: gdyby na Atosie taki człowiek pojawił się nawet raz na 200 lat, można by z czystym sumieniem powiedzieć, że miejsce to w doskonały sposób spełnia swe zadanie.

0: Ortodoksja.
1: Wysłuchaliśmy fragmentu książki starca Józefa Watopeckiego, autorstwa archimadryty Efrema Watopeckiego. Czytała dla Państwa Ksenia Juchimowicz, a już teraz usłyszymy żywot świętego Makarego z Kretu.
2: Dzisiaj nasza Matka Cerkiew wspomina pamięć świętego męczennika Marka z Krety. Święty Marek żył w pierwszej połowie XVII wieku. W dzieciństwie został siłą nawrócony na islam. Gdy skończył 17 lat, udał się ze Smyrny do Konstantynopola, gdzie spotkał mądrego nauczyciela Melecjusza Sirigosa. Marek przyznał się mu, że pragnie zmyć swoją winę męczeńską krwią. Nauczyciel poparł jego zamiary. Marek powrócił do Smyrny i publicznie wypowiedział imię prawdziwego Boga Jezusa Chrystusa. Został natychmiast aresztowany, zbity biczami, a następnie zaprowadzony do sędziego. Ponieważ nadal przeklinał muzułmańską wiarę, rozzłoszczony sędzia wydał go na tortury. Wywołały one radość świętego, która umacniała w nim chęć wiecznego radowania się Bożą pociechą. Po długim przesłuchaniu został 14 maja 1643 roku skazany na śmierć i ścięto mu głowę.

0: Drodzy słuchacze, nadszedł czas na wspólną modlitwę na antenie Radia Ortodoksja, pierwszej prawosławnej rozgłośni radiowej w Polsce. Święty Onufry urodził się około 320 roku i był synem perskiego króla. Już w dzieciństwie wstąpił do egipskiego monasteru, skąd później, zainspirowany postawą świętego Jana Chrzciciela, udał się na pustynię tebaicką. Przez 60 lat święty prowadził pustelnicze życie, poszcząc i modląc się. Mieszkał w jaskini i żywił się pustynną trawą oraz chlebem i wodą, którą przynosił mu anioł pański, widząc jego trud. Święty zmarł u schyłku IV wieku i został pochowany w grobie, który według legendy wykopały mu dwa lwy. Święty Onufry Wielki jest niebiańskim patronem męskiego monasteru w Jabłecznej, a dzień jego pamięci przypada na 25 czerwca. Już teraz wysłuchajmy akafistu do świętego Onufrego Wielkiego.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

0: Radio Ortodoksja.
1: Wysłuchali Państwo akafistu do świętego Onufrego Wielkiego, świętego, który przez 60 lat mieszkał na pustyni. Już za chwilę usłyszą Państwo wykład Jego Ekscelencji arcybiskupa Grzegorza.

0: Święty Jan Chryzostom urodził się w III wieku w bogatej i znanej rodzinie. W młodym wieku otrzymał chrzest i został lektorem, a później duchownym. Za swoje krasomówstwo został nazwany Złotoustem. Pod koniec III wieku został arcybiskupem Konstantynopola. Święty zmarł na wygnaniu w 407 roku. Święty Jan słynął ze wspaniałych kazań. Zostawił po sobie bogatą spuściznę literacką w postaci traktatów, kazań i listów, a także tekst liturgii, która odprawiana jest w ciągu całego roku. Już teraz wysłuchajmy wykładu Jego Ekscelencji arcybiskupa Grzegorza pod tytułem Modlitwa w nauczaniu świętego Jana Chryzostoma.
1: Wykład w Radiu Ortodoksja.
2: Chciałbym zacząć od dygresji, pewnej dygresji, którą bardzo często sam sobie powtarzam i staram się przypomnieć dla innych. Jeden z pielgrzymów odwiedził starców, którzy żyli niedawno, można powiedzieć. Niektórzy z Was możliwe, że spotykali się z tymi starcami. Jest to ojciec Jan Chrystiankin, a także ojciec Mikołaj z Ostrywa Zawit. I pielgrzym zapytał: wszystko się odradza, odradza się życie duchowe, budują nowe cerkwie, powstają nowe monastery, jest coraz więcej powołań. To tylko moment, kiedy może się cieszyć sercem człowieka. Ale czy może widzicie coś, czego jeszcze nie wystarcza nam, nad czym należałoby popracować? I ojciec Jan i ojciec Mikołaj odpowiedzieli na to pytanie tak samo. Nie wystarcza nam wiary. Wiary nie wystarcza nam ludziom. I tym, którzy noszą rasy, i ludziom świeckim, którzy żyją w tym świecie. Deficyt wiary jest wielkim problemem. Gdybyśmy mieli głęboką wiarę, tak jak powiedział święty Justyn Popowicz, wówczas chrześcijanin posiada genialną możliwość wszechmocy. Bardzo to dziwnie brzmi. Dlatego, że wiemy z teologii dogmatycznej, wiemy, że tylko jeden Bóg jest wszechmocny. To jak powinniśmy, jak możemy wyjaśnić to, że chrześcijanin, który jest pełen wiary, także posiada taką możliwość, także jest wszechmocny. Bardzo prosto. Apostoł Paweł powiedział: wszystko mogę, kiedy umacnia mnie Jezus Chrystus. W Jezusie Chrystusie wszystko mogę. Nie ma rzeczy niemożliwych. Wszystko. Dlaczego tak jest? Dlatego, że Pismo Święte o tym mówi. Mówi o tym, że jeżeli będziecie prosić, otrzymacie. I nie może być inaczej. Także to jest ta wszechmoc. Ktoś z Was może zapytać. Jest tak bardzo często, że prosimy o coś, ale Bóg jak gdyby nas nie słyszał, nie spełnia naszych próśb. I tutaj mógłbym odpowiedzieć bardzo lapidarnie słowami jednego z hierarchów, metropolity Antonia Suruszkiego. On odpowiedział na to pytanie bardzo prosto i ilustratywnie. Wnuk zobaczył pewną genialną możliwość swego dziadka, który miał możliwość wyjmowania protezy z jamy ustnej i wkładania jej do szklanki. I wnuk chciał też posiadać taką genialną możliwość. I mimo wysiłku nie był w stanie, żeby to uczynić. Wówczas zaczął się modlić, ale Bóg go nie usłyszał. I po pewnym czasie, kiedy zrozumiał, podziękował Bogu za to, że Bóg nie usłyszał go, dlatego że jego modlitwy, jak sami rozumiecie, nie miały podstaw, nie mogły się spełnić, dlatego że prosił o coś, co było dla niego niekorzystne. To jest ta dygresja, którą chciałbym zacząć nasze spotkanie. A teraz kilka myśli, które wybrałem z twórczości świętego Jana Chryzostoma. Na pewno wiecie, że święty Jan Chryzostom bardzo dogłębnie znał Pismo Święte i wszystkie swoje myśli tak naprawdę bazował na Piśmie Świętym i na świętej tradycji. Dlatego to, co wybrałem, to jest mała cząstka tego, co jest w twórczości świętego Jana Chryzostoma. Ale rozumiem, że i czas nasz jest ograniczony i nie będę w stanie w pełni przedstawić tej twórczości w tak krótkim czasie. Dlatego wybrałem te niektóre myśli, które wydaje mi się, że są kluczowe, że one pomogą na pewno dla nas w zrozumieniu pewnych prawd. Tematem jest modlitwa w nauczaniu świętego Jana Chryzostoma. Poproszę dalej. Są to teksty, które mówią o tym, że modlitwa nasza powinna być nieustanna. Nieustannie powinniśmy się modlić. I to w zasadzie ten tekst od Mateusza, on mówi o tej wszechmocy, którą posiada każdy chrześcijanin, jeżeli tylko z wiarą i ufnością zwraca się do Boga. Sztuka modlitwy, sztuka prowadzenia rozmowy z Bogiem przewyższa nasze siły. Tak naprawdę sami nie jesteśmy w stanie, żeby wznieść modlitwę do Boga, która będzie Jemu przyjemna. Jeżeli nie umocni nas łaska Boża, nasze trudy, nasze będą daremne. I tak w zasadzie we wszystkim. Każdy chrześcijanin musi wiedzieć, że on może coś uczynić, jeżeli umacnia go Chrystus. Zauważcie, kiedy w Piśmie Świętym jest powiedziane, że Gospodarz wysyła, Pan wysyła swoich uczniów jak owce pośród wilki. Jak możemy zrozumieć, jak dobry pasterz może wysłać owce pośród wilki. I tak w zasadzie, kiedy czytamy historię cerkwi, tak jest. Święci męczennicy szli, często napotykali ludzi, którzy sprzeciwiali się głoszeniu Ewangelii i mimo to oni szli, głosili i zwyciężali. Ktoś powie, jak to zwyciężali? Przecież stali się męczennikami. Pozbawiono ich życia. Ale tak naprawdę pozbawiono nie życia, a uczyniono to, że ci ludzie przyszli w inny wymiar życia. Natomiast na krwi męczennika, każdego męczennika, wyrosła cała plejada ludzi wiary. Tak jest, kiedy gospodarz wrzuca ziarenko do ziemi. Jeżeli to ziarenko umiera, to z tego jednego ziarenka kiełkuje wiele głosów. I tak na śmierci każdego męczennika wyrastali inni męczennicy. Jeden, dwa, dziesięć, sto, tysiące męczenników. I dlatego to jest tak bardzo ważne i istotne. Potrzeba modlitwy. Jeżeli człowiek potrzebuje powietrza, tak zdrowy człowiek, chrześcijanin, powinien mieć potrzebę w modlitwie. Każdy zdrowy człowiek ma potrzebę, aby nieustannie oświecać swój umysł i serce modlitwą. Nie tylko w ciągu dnia, ale poświęcić jej także część nocy. Szczególnie w okresie zimowym, tak powiedział święty Jan Chryzostom, a to z tego względu, że akurat w tym okresie noc jest o wiele dłuższa i
3: Każda noc sprzyja modlitwie. Ta cisza, ta głębia tego okresu bardzo pomaga człowiekowi, żeby wejść w modlitwę. Nic mu wtedy nie przeszkadza, żadne zewnętrzne, no czasami może przeszkadzać też, nawet w nocy. Oczywiście nasz nieprzyjaciel wie, jak przeszkadzać nam. On nie lubi modlitwy i stara się, żeby zawsze przeszkadzać. On przeszkadza i mnichowi, i człowiekowi, który jest w świecie. I bardzo często robi to bardzo inteligentnie. Inteligentnie w tym sensie, że pokazuje, że obiektywnie jesteś zobligowany do tego, żeby robić to i to. Chociaż to jest dalekie od modlitwy. I po całym dniu ciężkiej pracy człowiek, kiedy wraca, mówi, że jest zmęczony, że już nie ma czasu na modlitwę. Rzeczywiście tak bywa. Ale to jest jego chytrość. To jest jego umiejętność. Jeżeli zobaczymy jego umiejętność, tą chytrość, postaramy się zawsze, żeby przezwyciężyć to. Zawsze to można uczynić z Bogiem. To jest naszym nauczycielem modlitwy. Święty Jan Chryzostom mówi, wielkość świętych ludzi polega na tym, iż pokazali oni dobitnie na swojej drodze do zbawienia piękno, piękno zbawiennej modlitwy. I wielkość ich spotęgowana jest tym faktem, że pozostawili oni kanon modlitewny, z którego możemy wszyscy skorzystać, jeżeli tylko zapragniemy iść drogą zbawienia. To bynajmniej nie oznacza, że musimy zawsze korzystać z tych modlitw, które pozostawili nam święci ojcowie. Czasami człowiek ma taki czas, kiedy jego wewnętrzna inwencja twórcza, duchowa, ona daje pewne modlitwy. Daje modlitwy, kiedy z głębi serca nie chcemy zwracać się do Boga jakimiś krótkimi modlitwami. Zwracać się i prosić, dziękować Bogu. I nie należy zaprzestawać na tym. Jednak przede wszystkim mamy te modlitwy, z których korzystali święci i oni zostali zbawieni. Dlatego nie powinniśmy zaniedbywać tych modlitw i starać się z nich korzystać. Nauka modlitwy. Chrystus przez to, że sam się modlił, pokazał swoją ludzką stronę i pokazał, że wszyscy my mamy potrzeby w modlitwie. Jednak modlitwa powinna być prawidłowa. Jeden z profesorów bardzo pięknie powiedział: poprawna gimnastyka leczy, niepoprawna gimnastyka kaleczy. Poprawna modlitwa rzeczywiście nas leczy, wprowadza nas w ten stan, w którym powinniśmy być. Natomiast modlitwa może być także nieprawidłowa. I tutaj święty Jan Chryzostom daje nam obraz Bogu miłej modlitwy celnika. Nie wstydźmy stać się jego uczniami, uczniami celnika. Jest bowiem dobrym nauczycielem. Co my widzimy w tej modlitwie celnika? Pokorę i skruchę. Jeżeli nie ma tych skrzydeł, modlitwa rzeczywiście może być niebezpieczna. Dziwnie to brzmi. Jak rzecz dobra może stać się niebezpieczna? Może stać się. Monastery, misi, oni byli twórcami modlitwy Jezusowej. Jednak niepoprawna droga, kiedy modlili się niepoprawnie, właśnie nie mając tej głębi pokory, oni popadali w stan tak zwanej preleści, duchowego złudzenia. I były różne bardzo trudne przypadki, bardzo niedobre przypadki, właśnie kiedy ludzie czynili coś z własnej woli. Pamiętam taki jeden epizod z opcji skołostarczystwa. Człowiek, starzec, który posiadał wielką schimę, posiadał także dar jasnowidzenia, prozorliwości. Jednak ta prozorliwość czasami bywa nie od Boga, a od demonów, który pragnie zguby człowieka i daje mu, wydawałoby się, tak wysoki dar. Jednak ludzie, którzy wychodzili z kieli tego starca, zawsze wychodzili z przygnębieniem i szli do innych, żeby coś poprawić. I obciński starzec, jeżeli dobrze pamiętam, Lech, pojechał do tego starca, który miał ten dar jasnowidzenia i mówi: ojcze, jak doszedłeś do tak wielkiego poziomu? Skąd przyjmujesz te wiadomości, które dają ci ten dar jasnowidzenia? Mówi: się modlę i z ikony wylatuje gołąb i mówi mi to, co powinienem wiedzieć. Starzec Lew słuchał to i mówi: boję się, że ten stan może doprowadzić ciebie do czegoś złego. A on mu mówi: ty przyszedłeś się uczyć u mnie, czy mnie pouczać? Jeżeli pouczać, to tutaj drzwi mamy. Czego nie wystarczyło u starca? Pokory. Pokory. On posiadał dar jasnowidzenia i patrzył na wszystkich z góry. A tam, gdzie nie ma pokory, gdzie jest pycha, nie ma łaski Bożej. A tam, gdzie nie ma łaski Bożej, jest zły duch, który może sprawić tak, że dać nawet tak wielki dar, żeby zgubić człowieka. I powinniśmy o tym wiedzieć. Modlitwa jest sztuką dialogu tak naprawdę. Modlitwa jest sztuką prowadzenia dialogu, do którego musimy gruntownie się przygotować. Przede wszystkim należy wypracować skupiony umysł, pokorne serce i łzy skruchy. Wówczas tematem modlitwy na pewno nie będzie nic, co pochodzi z tego świata, lecz niezaspokojone pragnienie życia przyszłego, prośba o duchowe dary, miłość do wrogów, przezwyciężenie nękających namiętności. Czyli w zasadzie te momenty już, o których mówiliśmy, co jest niezbędne w modlitwie. Pokorne serce, łzy skruchy, a także skupiony umysł, dlatego że każdy z nas, myślę, kto przystępuje do modlitwy, kto się stara modlić, widzi, jak trudno, żeby skoncentrować się na słowach modlitwy. Nawet nie możemy przeczytać jednej modlitwy tak naprawdę, żeby nie rozkojarzyć się, żeby nasze myśli gdzieś nie uleciały. I tutaj pamiętam takie bardzo mądre porównanie świętego, który także żył niedawno, starca Paisiusza. Powiedział: co zrobić, jeżeli latają samoloty? Wydaje się, że nad naszym niebem. Czy możemy sprawić, żeby one nie latały? Nie możemy sprawić. W zasadzie nie możemy nawet do końca przyjść w taki stan, żeby te myśli nie latały gdzieś. Ale możemy uczynić coś bardzo wielkiego. Nie zbudować w naszym umyśle lotniska. Lotniska. Żeby te samoloty nie lądowały w naszym umyśle. One będą latały. I my siłą modlitwy będziemy odganiać te myśli. Oczywiście stan, kiedy już nie nękają nas myśli, jest to stan wielkiej doskonałości, wielkich prepodobnych, wielkich starców, wielkich świętych. A nam skorzystać należy właśnie z tego porównania. W zasadzie to już powiedzieliśmy. Kto nie modli się do Boga i nie znajduje radości w modlitewnym Bożym obcowaniu, jest martwy. Niechęć do modlitwy jest także symptomem deficytu ewangelicznych wartości. Kto nie ma potrzeby, żeby się modlić, nie może uchronić się od grzechu. Jesteśmy też zbyt słabi. Jeden z archimandrytów pojechał na świętą górę Athos i tam miał spotkanie ze starcami. I oni powiedzieli tak: czasy, w których żyjemy, są bardzo trudne. Żeby uchronić się od grzechu, trzeba gigantycznej siły. Skąd ją wziąć? Możemy, nieustannie się modląc, starając się to czynić. Ktoś z nas powie, czy to jest możliwe, przecież musimy być w szkole, musimy być w pracy, każdy ma jakieś zajęcia, tylko że my często rozumiemy modlitwę taką, kiedy stajemy na kolana przed ikoną i się modlimy. To oczywiście, to jest ta wielka modlitwa, do której powinniśmy uciekać, do tej formy. Natomiast pamięć o Bogu, ona powinna być zawsze w nas. Zawsze. Gdzie byśmy nie byli. My możemy rozmawiać, pracować, ale w tym czasie, jeżeli naprawdę staramy się często modlić, wówczas nasz umysł, nasze wnętrze zawsze pamięta o Stwórcy, o Bogu. I to nas chroni. Jest naszym kierunkowskazem i pomocą. Także oczywiście to jest pewien dar genialności. To nie jest proste. Kiedy zaczynamy coś robić, my się zazwyczaj koncentrujemy na tym i już straciliśmy myśl o Bogu. Ale w swoim czasie, na pewno, jeżeli popracujemy na tym, Bóg da nam taki dar. Tutaj może nic nowego, czytając właśnie te słowa, a może jednak coś tutaj jest nowego. Nie ma nic prostszego niż modlitwa. Jednak modlitwa musi stać się Twoim udziałem, nie zaś wysiłkiem innych za Ciebie. Bowiem nikt, nawet z rzędu osób bardziej bogobojnych, nie może modlić się za Ciebie lepiej, niż zrobisz to sam, jeżeli tylko zechcesz. Tutaj, bracia i siostry, my zazwyczaj lubimy prosić kogoś o modlitwę i to jest dobre. Powinniśmy to czynić. Jednak proszę uwierzyć, jeżeli sami nie będziemy głęboko starać się, żeby wznosić modlitwę do Boga, modlitwa innych nie przyniesie nam korzyści. Powinniśmy sami pracować nad tym. Inni mogą tylko wspomagać. I o tym wydaje się, że mówi święty Jan Chryzostom. I tutaj rzeczywiście celnik, już wspominaliśmy celnika, ale tutaj w innym kontekście. Celnik, prosząc w modlitwie Boga o przebaczenie swoich grzechów, nie szukał pośredników, a jego modlitwa dotarła do niebios. My zaś sami nie pragniemy przystąpić do modlitwy, ale poddajemy, wydawałoby się, obiektywne przyczyny, które pozwalają odłożyć modlitwę na później. Co mówimy? Nie umiem się modlić. Nie jestem godny. Nie wystarcza mi wiary. Jednak tak naprawdę powyższe argumenty w istocie rzeczy powinny nas raczej skłaniać do modlitwy, aby Wszechmocny Bóg ofiarował nam promień wiary. Ten promień wiary, dlaczego on tak jest bardzo ważny i istotny? Myślę, że każdy z nas pamięta tą ewangeliczną przypowieść. Wielu ludzi było dookoła Chrystusa, niektórzy dotykali się, jednak tylko jeden człowiek, jedna kobieta została uleczona. Dlaczego tak się stało? Dlatego, że ona dotknęła szat Chrystusa z wiarą. Z wiarą, że otrzyma uzdrowienie. Często spotyka się taką wiarę naszą, współczesną. Pomódź się za mnie. Może mi pomoże to. My nie mamy głębokiej wiary, że jeżeli ja naprawdę będę prosił, jeszcze Ty poprosisz, ja na pewno otrzymam, jeżeli to będzie dla mnie zbawienne. Ja mówię, może to mi pomoże. Moja wiara jest taka, może mi pomoże, ale może nie pomoże. Jeżeli ty tak wierzysz, że może mi pomoże, a nie pomoże, no to może akurat wypełni się twoja wiara, że nie pomoże. A powinniśmy mieć taką wiarę, że nie może nie pomóc. Dlatego, że prosimy, a jeżeli prosicie, to będzie wam dane. I tutaj ta głęboka wiara, która nie może się zapiąć, ona nie może być tam i tam. Świadomość swojej grzeszności nie może stać się przyczyną zaniedbania w modlitwie. Stanowi ona bowiem niezbędny czynnik zdrowej modlitwy. Święci ludzie przed obliczem swoich słabości nazywali siebie ziemią, popiołem, tak jak to uczynił Abraham, a także prorok Dawid nazwał siebie robakiem. Rzeczywiście świadomość swojej grzeszności, ona jest obecna w człowieku, nawet gdyby Bóg dał nam dar uzdrawiania chorych, wyganiania demonów, kiedybyśmy mogli chodzić po powierzchni wody. Wówczas także powinniśmy mieć świadomość swojej grzeszności. Jeżeli stracimy świadomość, tą świadomość swojej grzeszności, wówczas popadamy w stan bardzo gorliwy, który może doprowadzić do bardzo ciężkich, poważnych chorób, o czym już także powiedzieliśmy, do złudzenia duchowego. Jaka jest ta naprawdę obiektywna przyczyna, która bardzo nam przeszkadza w modlitwie? Bardzo. Nic tak nie przeszkadza naszej modlitwie, jak ukorzenione namiętności, straści, grzechy, z którymi nie chcemy walczyć, z którymi jest nam dobrze, a wręcz wyrażamy wobec nich pełną aprobatę. No właśnie, to tak, kiedy my mamy swoje słabości, bo tak, oczywiście każdy z nas ma jakieś słabości, ale jeżeli on się nie zgadza z tymi słabościami, jeżeli on walczy, jeżeli on prosi Boga, żeby Bóg dał mu siłę, energię, łaskę, żeby przezwyciężyć te słabości, to nie jest to, co przeszkadza nam, a wprost przeciwnie, wtedy powinniśmy bardziej usilnie się modlić. Pamiętacie też taki epizod, kiedy jednego ze starców zapytano, a miał on dar nieustannej modlitwy, kto nauczył ciebie modlitwy nieustannej? Kto był twoim nauczycielem? I bardzo dziwna odpowiedź. Demon. Jak to? On, będąc złym, mógł być dobrym nauczycielem. Jak on, będąc złym, nauczył ciebie czegoś, co jest szlachetne i prowadzi do Boga? Tak, on chciał mojej zguby. On robił różne podstępy. Ale ja wiedziałem, do kogo mam się modlić i prosić Boga o pomoc. I prosiłem nieustannie. Czym bardziej mnie atakował, tym modlitwa moja była bardziej usilna. I tak nauczyłem się nieustannej modlitwy i pokonałem wrogę. W zasadzie modlimy się za siebie. Oczywiście to nie tak, ja wiem. Każdy z nas ma swoich bliskich, swoich krewnych. Wielu ludzi prosi nas o święte modlitwy. Jednak tak naprawdę nasza modlitwa, szczególnie modlitwa mnicha, ale myślę, że nie tylko, każdego człowieka, kto ma szerokie serce, ona powinna mieć w swoim temacie każdego człowieka. Chrześcijańskim obowiązkiem jest naśladowanie Boga, a Bóg pragnie zbawienia każdego człowieka. Dlatego też my powinniśmy wznosić modlitwy za wszystkich ludzi, także za niewierzących, święty Jan Chryzostom mówi, jak również za tych, którzy nie poznali prawdziwej wiary. Za nich też powinniśmy się modlić. To jest ta miłość, prawdziwa miłość, która nie segreguje. Ona dotyka każdego człowieka. I tak powinno być. Teraz kilka przykładów ze Starego Testamentu. Modlitwa proroka Izajasza. Posłuchaj proroka Izajasza wznoszącego modlitwy za wszystkich członków cerkwi Starego Testamentu. Panie, zmiłuj się nad nami, w Tobie mamy nadzieję, Gospodzie, pomiłuj my na ciało upołachą. Modlitwa ogarniająca wszystkich jest przyjemna Bogu. Ty także módl się w ten sposób, nie czyniąc wymówek, że grzechy Twoje stanowią przeszkodę. Grzechy człowieka przed głębią miłosierdzia Bożego są jak mała iskra w wielkim oceanie. To są słowa świętego Jana Chryzostoma. Rzeczywiście tak jest. Nie było wiele przypadków, kiedy ludzie dalecy od świętości czynili cuda. Bóg dawał im taką łaskę w bardzo szybkim czasie. I rzeczywiście nasz grzech, jak ciężki nie byłby i jak wiele byłoby tych grzechów, tak naprawdę w miłosierdziu Bożym wszystkie one znikają i toną. W Piśmie Świętym jest powiedziane, aby nie być gadatliwym w czasie modlitwy. Co to oznacza? Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swoje wielobóstwo będą wysłuchani. Pod pojęciem gadulstwa należy rozumieć prośby, które nie przystoi kierować do Boga. Mianowicie chęć władzy, popularność, bogactwo, zemsta nad swoimi wrogami. Jeżeli tematem naszych modlitw jest to, żeby Bóg dał nam władzę, albo żebyśmy byli popularni, bogaci, to znaczy, to jest gadulstwo przed Bogiem i takiej modlitwy nie wysłuchuje Bóg. Święci przez swoje gorliwe modlitwy przyczynili się do zbawienia całych narodów, zachowania od zagłady wielu miast. Modlitwa zwyciężyła języki ognia, pokrywając Bożą rosą trzech młodzieńców. Zamknęła paszczę głodnych lwów, które nie przyczyniły krzywdy Danielowi. To są przykłady siły modlitwy. Ten, kto ufa i wzywa do Boga, Bóg go zachowuje. Niniwa, Niniewicza nie. Mieszkańcy Niniwy połączyli usilną modlitwę ze łzami prawdziwej skruchy, które wybawiły ich od wielkich grzechów i zachowały miasto od zagłady. Chociaż Bóg powiedział, że za te grzechy będzie zgładzone ich miasto, ale kiedy oni rzeczywiście przynieśli Bogu prawdziwą skruchę i modlitwę, ten wyrok zniósł. Jaka była strategia proroka Dawida w jego działaniu? Wielki król Dawid nie tyle dbał o kondycję fizyczną swego wojska, ile starał się umocnić go świętymi modlitwami, które były niebiańską, niezwyciężoną bronią. I tutaj możemy oczywiście także porównać zwycięstwo Dawida nad Goliatem. To nie była walka równa, ale Dawid szedł imię Boga i Bogiem zwyciężył. No teraz może akurat aktualne jest, co święty Jan Chryzostom mówi o modlitwie za zmarłych. Cerkiew Chrystusowa już w czasach apostolskich ustanowiła, aby w szczególny sposób wspominać wiernych zmarłych podczas świętej liturgii, kiedy cały naród z duchowieństwem ze wzniesionymi rękoma przynosi bezkrwawą ofiarę za spokój ich dusz. Za katechumenów nie możemy przynosić bezkrwawej ofiary. Jednak w duchu chrześcijańskiej miłości możemy w ich intencji pomagać biednym. To jedyna forma pomocy, która nie pozostaje bez znaczenia. W zasadzie, kiedy modlimy się za zmarłych, a także katechumenów powinniśmy do swojej modlitwy dołączyć pomoc biednym. No tutaj akurat święty mówi, że za katechumenów możemy ty, to jest jedyna forma, żeby pomóc im, kiedy pomagamy biednym. Jeszcze też zwróciło moją uwagę to stwierdzenie, kiedy święty Jan Chryzostom mówi, że w tym czasie i ludzie, i duchowieństwo modliło się ze wzniesionymi rękoma. Ja pamiętam, byłem w Gruzji i tam podczas anafory, kiedy predstojaciel modlił się o zesłanie Ducha Świętego na dary, to epikleza, wszyscy i w ołtarzu, i ludzie upadli na kolana, padli nic. To jest ta modlitwa. Możliwe, że tutaj także podczas hieronimskiej pieśni predstojaciel bogosłużenia, on wznosi tylko ręce. Pozostali duchowni nie czynią tego. Możliwe, że to było uzewnętrznienie tej gorliwości i cała cerkiew pokazywała tą gorliwość wielką i wznosiła ręce. Tutaj, kiedy dotykamy praktyk modlitwy za zmarłych, akurat znalazłem u świętego Jana Chryzostoma pewne praktyki, które niestety są pogańskie, a przeniknęły do nas, do chrześcijan. Miłość Chrystusowa skłania wiernych, aby modlili się za zmarłych, zachęcali innych do wspólnej modlitwy i pomagali biednym. Nie należy zaś płakać za zmarłych bez miary, rwać sobie włosów na głowie, rozrywać ubrania, kaleczyć twarzy, a także, no to akurat może będzie dla wielu dziwne, a także przydziewać się czarnego koloru ubrania, bowiem są to praktyki pogańskie. Ja pamiętam, na wsi były tak zwane płaszki. One były, nie wiem, wynajmowane najwidoczniej. I one przychodziły na grób i miały ułożone wiersze i czytały płacząc. No i to oczywiście tak dawało taki, stwarzało taki klimat. To jest praktyka bardzo pogańska. Rozrywanie ubrania też czynili to poganie. Może to ostatnie akurat, to, że my nakładamy tak zwaną żałobę po śmierci bliskich. Czarne ubrania. Jesteśmy do tego przyzwyczajeni już. To tak wiele pokoleń czyniło. Jednak tak jak widzimy, święci ojcowie podkreślają, że to nie jest chrześcijańska praktyka. Ja kiedyś jednej kobiecie tak zapytałem, akurat to był okres paschalny i ona była ubrana na czarno. Ja mówię, no w zasadzie pamięć o zmarłym, ona się zawiera tak naprawdę w nieustannej modlitwie za tego człowieka. Pamiętamy o nim zawsze w modlitwie. To jest to, czego wymaga od nas Bóg. Natomiast jeżeli się modlimy o to, żeby Bóg dał zmarłemu miejsce światłości, czyż nie powinniśmy się ratować? Czyż my, jeżeli się modlimy za zmarłych, soświatili upokoje, uczy Boże dusze zmarłych tam, gdzie przybywają wszyscy święci, tam, gdzie tylko światłość, tam, gdzie jest tylko dzień. Jeżeli wierzymy, że zmarli odeszli do tej krainy, gdzie są święci i tylko radość, czy my zewnętrznie musimy pokazywać smutek, czy jednak radość? To dotyczy także duchowieństwa. Tak było wcześniej. Podczas pogrzebu świadczennik nakładał czarne opatrzenie, czarne szaty. To, co w zasadzie tylko w Wielkim Tygodniu powinniśmy używać. Natomiast jakie powinien świadczenik nakładać odzianie, odzieżu, szaty? Białe. To jest ten wyraz tej radości. to niestety to się tak ukorzeniło, że bardzo trudno jest to wyprowadzić. Wszyscy są przyzwyczajeni i wydaje się, że tak było zawsze i tak powinno być. Jeżeli ktoś mówi inaczej, wydaje się, że mówi nieprawdę. Ale tutaj akurat to świadectwo świętego Jana powinno nas ugruntować. I to już tak naprawdę ostatni cytat. Niewątpliwie pamięć o Bogu powinna być nieustanna. Jednak w szczególności powinniśmy usilić modlitwę wczesnym rankiem, mówi święty Jan Chryzostom, dopóki jeszcze słońce nie wstało. Ty musisz pierwszy pokłonić się Bogu, zanim to uczyni słońce. Taka logika świętego Jana Chryzostoma. Czyli wczesnym rankiem i nocą, o czym już w zasadzie mówiliśmy, kiedy wszystko sprzyja modlitwie. Błogosławiony dom, w którym noc staje się całonocnym czuwaniem. Błogosławiony dom, w którym noc staje się całonocnym czuwaniem. Pamiętam także słowa świętego Jana Chryzostoma, który mówi, że nocna modlitwa powinna być nie tylko u mnicha, ale u każdego człowieka. I jeszcze coś, co może rzeczywiście zdziwić, święty Jan Chryzostom mówi, jeżeli macie małe dzieci, postarajcie się je zbudzić, aby wstały i się przeżegnały i niech idą odpoczywać, a ty wstań, aby dalej się modlić. Wiem, że teraz wielu z matek by powiedziało, jak to dziecko w czasie budzić w nocy, to nie powinno tak być. My przecież dbamy o dziecko, właśnie. Jeżeli tak naprawdę dbamy o dziecko, no to powinniśmy pamiętać, że ono będzie naprawdę miało prawdziwy spokój, jeżeli Boża łaska dotknie dziecko, jeżeli Bóg uchroni, jeżeli Bóg zachowa. I na tym chciałbym podziękować za Waszą cierpliwość.

0: Radio Ortodoksja. Prawosławny głos w Twoim domu.
1: Za nami wykład Jego Ekscelencji arcybiskupa Grzegorza pod tytułem Modlitwa w nauczaniu świętego Jana Chryzostoma, świętego, który za swoje krasomówstwo został nazwany Złotoustem. A za chwilę usłyszymy dzisiejsze wydanie serwisu informacyjnego Radia Ortodoksja.

0: Pytanie do duchownego.
1: Czym jest dar prozorliwości? Co oznacza, że ktoś jest prozorliwy?
0: Odpowiada ojciec archimandryta Hiob.

w prawdziwej charyzmie prozorliwości. Mieli tę chorobę duchową, preleść, i dlatego, że zło też może dać pewną prozorliwość. Zły duch, ponieważ ma dużą przenikliwość i możliwość przenoszenia się w czasie, więc mówią na przykład starcy optyńscy, że były takie sytuacje, kiedy na przykład starec Lew Leonid, który był jednym z pierwszych starców Optinoj pustyni, gdzie żyli również starec Makary, starec Ambroży, on spotykał się właśnie z takimi sytuacjami, kiedy byli asceci, którzy byli obwoływani prorokami i prozorliwymi, jednakże kiedy się z nimi zapoznał, okazało się, że ich prozorliwość była pochodzenia demonicznego. Jeden z nich, nawet kiedy spotkał się z nim starzec Leonid i mu powiedział, że jest zaniepokojony jego stanem, zapytał, jak on otrzymuje informacje, wiedzę o tym, kto do niego przyjedzie, kto jest gdzie, co będzie. On powiedział, że mu się zjawia gołąb przed ikonami i wszystko mu mówi. I on zrozumiał, że to jest, że taki sposób nie jest właściwy w tradycji prawosławnej, w tradycji duchowej wschodu. Ostrzegł go. On zaś, ten asceta, się obraził na niego i nawet to też był znak, że jest ogarnięty właśnie preleścią, bo preleść to jest pycha. I powiedział, ty przyszłeś mnie uczyć, a ja myślałem, że przyszedłeś otrzymać ode mnie jakąś pożyteczną radę. I on jeszcze bardziej się tym przeraził. I kiedy wyjeżdżał z tego monasteru na dalszą drogę, powiedział do Ihumena, bądź ostrożny i bądź bardzo czujny, aby twój ten mnich, ten ojciec, żeby się z nim coś złego nie stało. I rzeczywiście, kiedy odjechał, po długim czasie dowiedział się, że ten ojciec popełnił samobójstwo w swojej celi. Tak też bywało w historii. Dlatego prozorliwość prawdziwa, ona skrywa siebie. Tak jak każda cnota jest bardzo skromna, celomudrenna po słowiańsku. Zauważmy, kiedy Chrystus uzdrawiał, zawsze mówił, nie mówcie nikomu. Odesyłał kogoś i mówił, nie mów nikomu, pokaż się dla świadczennika, ale nie rozgłaszaj. No, oczywiście ludzie rozgłaszali, on odchodził w inne miejsce. To była właśnie prawdziwa pokora, która charakteryzuje prawdziwą duchowość. To jest fundament, bez której nie ma duchowości prawdziwej. Pokora i skrucha. Kiedy natomiast jest manifestacja darów, charyzmatów, kiedy dany asceta zamiast skrywać jeszcze je pokazuje specjalnie na zewnątrz i manifestuje, to jest to bardzo niebezpieczny moment, który może świadczyć, że on jest w obłudzie duchowej, w preleści. Trzeba to wiedzieć, że wielu ludzi szuka takich właśnie znaków, cudów. Natomiast, jak mówi Ignacy Brancianinow, a także powtarzają to inni ojcowie późniejsi, nie szukają pożytku duchowego i tego, jak żyć, jak walczyć ze swoimi namiętnościami, co jest głównym celem naszej duchowego życia, oczyszczać się wnętrze i napełniać się łaską, a natomiast szukają właśnie jakichś efektownych prawda, zjawisk typu właśnie prozorliwości czy czynienia cudów, uzdrawiań. To jest jakby, mówi, że ta strona jakby dominuje i to jest też bardzo niebezpieczne. My musimy zawsze szukać przede wszystkim to, co najbardziej potrzebne dla duszy. Natomiast jeśli potrzebne jest prozorliwość, to oczywiście ten ojciec ją, jeśli ją ma, on ją wykorzysta, żeby nam pomóc, ale nie będzie nigdy manifestował jej prosto tak, żeby pokazać prozorliwość, dlatego że ona wtedy nie ma sensu.

0: Wiadomości w Radiu Ortodoksja.
1: Znajdujemy się w 7 tygodniu po Wielkanocy. Mamy dzisiaj środę 27 maja. W sposób szczególny Cerkiew Prawosławna wspomina dzisiaj świętego Izydora, świętego Izydora Rostowskiego, świętego Nikitę Pieczarskiego, świętego Serapiona Sydonitę, męczennika Maksyma oraz świętego Leoncjusza, patriarchę Jerozolimy. W dzisiejszym serwisie informacyjnym powiemy o wyświęceniu cerkwi w Mińsku Mazowieckim, spotkaniu integracyjnym dla osób uzależnionych od alkoholu oraz kolejnym etapie prac w monasterze w Zaleszanach. W ubiegłą niedzielę, 24 maja, miało miejsce poświęcenie nowej świątyni w Mińsku Mazowieckim. Patronem nowo wyświęconej świątyni jest święty Spirydon z Tremituntu. Centralnym punktem uroczystości był obrzęd poświęcenia świątyni, po którym była sprawowana boska liturgia. Uroczystością przewodniczył arcybiskup lubelski i chełmski Abel oraz arcybiskup przemyski i gorlicki Paisiusz w asyście przybyłego duchowieństwa, a swoim śpiewem boską liturgię uświetniały dwa chóry. Chór parafii świętego Spirydona w Mińsku Mazowieckim oraz przybyły z Białegostoku chór parafii świętego proroka Eliasza. Na koniec boskiej liturgii proboszcz parafii serdecznie podziękował przybyłemu duchowieństwu, pielgrzymom i zaproszonym gościom, po czym zaprosił zebranych na poczęstunek w tym wyjątkowym dniu dla wspólnoty nowo wyświęconej cerkwi świętego Spirydona. Trzydziestego maja parafia prawosławna w Korzanach serdecznie zaprasza na spotkanie integracyjne dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin, połączone z akafistem do Najświętszej Bogu Rodzicy ku czci jej ikony Kielich Nieupijający. Akafist rozpocznie się już w najbliższą sobotę, 30 maja, o godzinie 16 w cerkwi pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Korzanach, a po nabożeństwie rozpocznie się spotkanie integracyjne. W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy. W żeńskim domu zakonnym świętej wielkiej męczennicy Katarzyny w Zaleszanach zakończono kolejny etap prac w cerkwi świętej Katarzyny i męczenników podlaskich. W ostatnim czasie wykończono drewniane sufity w nowo powstającej świątyni. Kolejnym etapem prac jest wyposażenie wnętrza świątyni i zakup cerkiewnych mebli. Siostry proszą o wsparcie tego dobrego dzieła, a więcej informacji oraz zdjęcia z postępu prac i planowanych kolejnych etapów można uzyskać na stronie internetowej www.zaleszanymonaster.pl oraz na Facebooku Monasterskiego Sklepiku Galilea.

Za nami serwis informacyjny Radia Ortodoksja. Za chwilę na naszej antenie Anna Radziukiewicz i kolejna propozycja książkowa na ciepłe wiosenne wieczory.

0: Cykl audycji pod tytułem to autorski program Anny Radziukiewicz z Przeglądu Prawosławnego, w którym możemy usłyszeć o pozycjach czytelniczych, na które warto zwrócić uwagę. Już teraz na naszej antenie zapraszamy do wysłuchania kolejnej audycji Anny Radziukiewicz z cyklu pod tytułem.
1: Radio Ortodoksja. Pierwsza w Polsce prawosławna rozgłośnia radiowa.
2: Drodzy słuchacze Radio Ortodoksja, kłaniam się Wam serdecznie. Najbardziej lubię opowiadać wtedy, kiedy przeczytam jakąś książkę, jakieś artykuły, ale i wtedy, kiedy zajadę na jakieś miejsce, o którym chcę opowiadać, czy o świętym, o którym opowiadać, i dotknę tego miejsca, zobaczę je. Wtedy ono jakby przechodzi przez moje serce. Ja zupełnie inny mam stosunek, nie chłodny, nie papierowy, a taki zwyczajny, ludzki. Oczywiście jest zawsze pytanie, a cóż ja, komar, mam opowiedzieć o orle? I w tym przypadku będzie to klasyczna opowieść komara o orle, czyli moja o świętym Bazylim Ostrogskim, Wasiliu Ostrogskim. I opowieść pochodzi z mojej obecności w najbardziej świętym miejscu Czarnogórców, Czarnogóry oczywiście, małego kraju wielkości jednego naszego województwa, zamieszkałego przez 600 tysięcy mieszkańców, czyli z Ostroga. Tam jest słynny monaster i święty w swoich relikwiach. Młoda kobieta klęczy na kamiennej ścieżce prowadzącej do wielkiej świętości Czarnogóry, cerkwi świętego krzyża, wykutej w skale, chroniącej relikwie świętego Bazylego Ostrogskiego. Całuje posadzkę. Nie, to nie posadzka. Przeglądam się. To krzyż w okrągłej kapsule za szkłem. Na ścieżce? Dziwię się. W tym miejscu odszedł do Pana święty Bazyle Ostrogski, spieszy z wyjaśnieniem mnich, który nam towarzyszy. A obok sznur ludzi. Dziś koniec kwietnia. Widać jego koniec, ale bywa, że gubi się za skalistymi zakrętami, tak jak jest 12 maja. 12 maja końca jego nie zobaczysz, a i nadziei często nie masz, że pokłonisz się relikwiom świętego. Bo jak, kiedy kilka tysięcy ludzi przyjdzie do monasteru, a jadą i idą z Podgorycy, Nikrzyca, Cetyni, Belgradu, Nowego Sadu, zewsząd i spoza ziemi serbskiej przybywają. Jola Dojicz, rodem z Białegostoku, matuszka Serba Kosty, wyrusza z Podgorycy z pielgrzymami 11 maja o 17, a o 6-7, 12 maja jest w Ostrogu. Jej serce się wzrusza, kiedy widzi, jak część pielgrzymów przemierza ostatni odcinek na kolanach z dolnego do górnego monasteru. Asfalt, kamienie i serpentyny na długości ze 300 metrów nie mają litości dla ich kolan. Ale każdy wie, że nie takie cierpienia, nie taką ascezę znosił święty Ostrogski, by uprosić łaski u Boga dla swego ludu, cierpiącego w niewoli tureckiej i kuszonego przez jezuitów do unii z papiestwem. Góra ze swoim górnym monasterem uczepionym skały na wysokości 900 metrów nie daje pielgrzymom tego, co nasza święta góra Grabarka, ileż u nas miejsca płaskości ciągnącej się aż po sąsiednie wsie. A tu Dwie półki wykute w skale, jedna na drugą. W święta możesz tylko pieszo do nich dojść. Dziś górna półka wyścielona jest kocami i śpiworami. To mnie zdumiewa, ale kamienie są już ciepłe. Mnóstwo na tych kocach ludzi, dzieci, jak latem na plaży w turystycznym czarnogórskim Kotorze. Wyglądają jak uciekinierzy, co zatrzymali się na dzień, noc, którym nie spieszno dalej, bo nie wiedzą dokąd iść. Oni naprawdę uciekają od swoich raków, chromości, bólów, swarów w rodzinie, oczu, co nie mogą już liter zobaczyć, od myśli żerającej, czy chociaż nie będą jak niepłodna łoza, od narkotyku, który wziął ich w niewolę. Uciekają i proszą o pomoc świętego, o pokazanie im drogi. Nieraz przez cały tydzień. Wtedy podejmują post, który nazywają Tydzień Świętego Ojca Wasilija. Tam tysiące złożonych koców czekają na kolejnych pielgrzymów, wykrzykuje ze zdumieniem wracający z górnego monasteru Ali Kwasyluk, bo z nim wędruje, a z nami siemiatycki władyka Warsonofiusz, jego diakon Andrzej, Jarek Harkiewicz i Dienek Czykwin. Archimandryta monasteru zaprasza na prekuskę, jak mówią Serbowie. Mnich, mijając krzyż w skalnej ścieżce, objaśnia. W tym miejscu kobiety modlą się o zajście w ciążę. Święty pomaga. W 3 miesiące po śmierci świętego Bazylego ze skały, z miejsca, gdzie się upokoił, gdzie nie ma żadnej gleby ani wody, wybiła winogronowa łoza na wysokości 900 metrów, mówi podkreślając. A wiemy, że łoza rośnie tylko do wysokości 600 metrów. Ten cud trwa do dziś. Nie podlewamy jej. Przyglądam się, widzę, jak wypuszcza właśnie świeże listki. Ożywa. Sami widzicie, jeszcze nie ma sezonu, a ludzi dużo. Tak będzie do października. Latem mamy codziennie ogromne ilości pielgrzymów. Naszych 16 mnichów tu i 4 w monasterze niedaleko Ostrogu nie są w stanie ich obsłużyć. Dlatego w sezonie zatrudniamy około 100 pracowników. Pomagają też prowadzić nasze duże gospodarstwo, mówi ichumen monasteru. Ci ludzie płyną pod górę, pod prąd, jak rzeka Jordan, kończy refleksyjnie. Kiedyś przyszedł do mnie katolik, wtrąca nasz władyka i mówi, a wy to zawsze pod prąd, zamiast z prądem, z duchem czasu. Bo z prądem płyną tylko martwe ryby, odpowiedziałem. Mówi władyka. Pod prąd całe życie płynął święty Wasilij Ostrogski. Urodził się w 1610 na ziemi, która teraz wchodzi w skład Czarnogóry. Dano mu na imię Stojan i od razu było mu pod prąd. Jego pobożnych rodziców nienawidzili sąsiedzi poturczeńcy, tak nazywają na Bałkanach chrześcijan, którzy przyjęli islam. Nienawiść przenieśli na ich bojnego syna. Rodzice posłali syna na naukę do znanego monasteru Zawała. Jego ichumenem był wuj przyszłego świętego Serafim. Stamtąd poszedł do monasteru Twrdosz. Byłam tam chyba 10 lat temu, zapamiętałam ten monaster. ze staruszką i Humenią, która chodziła o las, ze cmentarzem, na którym płyty jak z białego marmury przypominały kartki rozłożonego papieru na soczystej łące. W dole płynęła rzeka na kwitnącej łące, a w piwnicach ogromne dębowe beczki z dojrzewającym winem. W cerkwi patrzyli święci ze starych malowideł. Myślę, że 400 lat temu było podobnie, tyle że był wtedy to monaster męski, a Twrdoszcz był centrum eparchii trebińskiej. Do Trebinie stąd blisko. Gdzieś to takie miasteczko urocze, nieduże. W monasterze Twrdoszcz przywciął mniejsze szaty, nasz święty, i przyjął imię Bazyli, by naśladować Bazylego Wielkiego. Święcenia diakońskie i kapłańskie przyjął monasterze w Cetynii. Metropolitą cetyńskim był wtedy Margarii. Znów pod prąd. Nadmorskie kraje Czarnogóry i Hercegowiny najechali jezuici wysłannicy papieża. Wieźli ze sobą pieniądze i knowania. Uległ im metropolita Cetynii. Święty Bazyli błagał go, by bronił prawosławia, ale metropolita pozostawał głuchy. Gorzej, nie bronił świętego przed pomówieniami jezuitów. Na szczęście lud wierzył świętemu, który jednak postanowił skryć się przed złośliwościami i pomówieniami. Wrócił do monasteru Twrdoszcz, ale i tu dopadły go jezuickie intrygi. Jezuici stworzyli falsyfikat, że niby Bazyli zwracał się i to dwukrotnie w odstępie 5 lat do rzymskich papieży Aleksandra VII i Klimenta X z prośbą o przyjęcie do Unii Kościelnej i z żądaniem za ten krok zapłaty. Lud, prawdę mówiąc, mógł to wierzyć lub nie, ale dopiero teraz, o czym powiedział nam Humen Ostroga, powstała praca pani profesor, specjalistki od starocerkiewno-słowiańskiego, która porównała charakter pisma świętego Bazylego i owego jezuickiego dokumentu i stwierdziła, że jest to falsyfikat. Z całą mocą stwierdziła. Wcześniej o tym fałszerstwie pisano w książce wydanej w 1913 roku w Dubrowniku. Przeciągnięcie na Unię świętego Bazylego Ostrogskiego byłoby wielkim zwycięstwem jezuitów i papieża, tak samo jak w Rzeczypospolitej byłoby przyłączenie do kościoła zachodniego księcia Bazylego Konstantego Ostrogskiego. Obaj byli jak skała twardzi. Cóż za zbieżność imion Bazyli Ostrogski, Bazyli Ostrogski. Święty Bazyli, będąc w Twrdoszu, był już archimandrytą. Nie zważając na swój stan, jak dobry pasterz obchodził sioła i domy Hercegowiny, nauczał. Dodawał otuchy, pocieszał, bronił i nieustannie modlił się za naród. Obchodził naród jak święty Sawa w XII wieku, ojciec narodu serbskiego. Obchodził jak jego rówieśnik święty Stefan Piperski, też z Czarnogóry. Potem i śladem pójdzie metropolita czarnogórski i prymorski Amfilochiusz. Gdy prześladowania komunistów zaczną w końcu XX wieku więdnąć, będzie chodzić jak siewca od miasta do miasta, od wioski do wioski, od domu do domu i budzić uśpioną wiarę, odprawiać liturgię, chrzcić dzieci, grzebać zmarłych. I u każdego z nich będzie to dawało obfity plon. To obchodzenie świętego Bazylego nie podobało się poturczeńcom. Chcieli go zabić. Wtedy święty uciekł do Rosji. Wyobraźcie sobie, drodzy słuchacze, jaki to był ogromny trud. Przebyć górzyste Bałkany, kraje mołdawskie. Kawałek Rzeczypospolitej, która wtedy zepchnęła Rosję niemal pod Moskwę, a w niej nie miał już czego szukać, bo jej prawosławny, Rzeczpospolicki, że tak powiem, wschód, już niemal w całości zalała fala Unii. Wrócił z Rosji, przywiózł mu do darów, ksiąg, ikon. Pieniądze rozdawał cierpiącemu narodowi i utworzył za nie cerkiewną szkołę w Rydoszu. Dla poturczeńców było tego już za dużo. Ich nienawiść wybuchła z nową siłą. Znów musiał uciekać z kraju, tym razem na świętą górę Athos. Był tam przez rok. Wrócił przez Pecz, siedzibę serbskich patriarchów. Patriarcha zwołał biskupów i w 1638 wyświęcił na władykę z katedru w Rydoszu niespełna 30-letniego świętego Bazylego. Święty wrócił i znów jeździł po całej eparchii. Siła jego modlitwy już wtedy była tak wielka, że działy się za jej sprawą cuda, a naród uznawał go za świętego. Turcy zabili wszystkich przywódców narodowych w regionie i metropolitę wschodnio-hercegowińskiego Paisja Trebieszanina. Na jego miejsce patriarcha postawił świętego Bazylego. Złośliwość i okrucieństwo Turków nie miały końca. Grabili cerkwie i monastery, palili, zabierali ludzi w niewolę. Takich bied nie widzieli nawet Izraelici w Egipcie, zapisał jakiś mnich na marginesie Minei, przepisanej w 1649 w monasterze świętej Trójce pod Plevlimo. Święty musiał się ukrywać. Znalazł samotnie w pieszowskich jaskiniach. Ale przyszli do niego starcy z okolicy i prosili, by poszedł do monasteru w Ostrogu. Posłuchał. Wiedział, że tam niósł podwig święty Isaja i że Turcy odnaleźli jego relikwie i spalili na górze 10 kilometrów od jego pieczary. Osiadł w jaskini świętego Isaja. Stamtąd przez 15 lat zarządzał diecezją. Gromadzili się wokół niego mnisi i podwiżnicy. Odbudował wraz z nimi cerkiew wprowadzenia do świątyni Bogorodzicy, potem zbudował cerkiew życiodajnego krzyża pańskiego zachowaną do dziś. Na Juchumena postawił wnuka świętego Isaja, też Isaija. Sam prowadził coraz surowsze życie. Szedł do narodu, dzieląc jego biedy i cierpienia. Niedaleko monasteru żył książę Rajicz z 6 synami. Mnóstwo bied uczynił monasterowi i świecicielowi. Z tego powodu znów święty Bazyli zamierzał udać się na Athos. Kiedy odejdziesz, to albo będziemy się żegnać całą dłonią, albo robić pokłony jak muzułmanie, powiedziano mu wtedy. Jego serce czuło, że cierpi z powodu złośliwości biesów. O złośliwościach poinformował patriarchę. Patriarcha posłał list do księcia Rajicza i ludzi z pobliski Biało-Pawlicz, prosząc o pomoc dla monasteru i jego obronę. Ostrzegł, że każdemu, kto uczyni zło świętemu i monasterowi, grozi przekleństwo. Święty Bazyli przepowiedział księciu, że za jego czyny zginą jego wszyscy synowie. Proroctwo się spełniło. Kniaź przyszedł w rozpaczy i skrusze do świętego. Święty pocieszył go. Powiedział, że Pan znów błogosławi go mnóstwem potomków. I jeden po drugim rodzili się mu synowie. Oto jaka miłość, nie zemsta, nie wypominanie, nie przeklinanie, miłość. Odszedł 29 kwietnia, 12 maja według nowego stylu 1671 roku. żył 61 lat. Oczy swojej celi na kamiennej skale i na niej właśnie 3 miesiące później wyrosła winogronowa łoza, od której zaczęłam opowieść. W momencie jego śmierci cele rozjaśniły nieziemskie cudowne światło. Ciało pogrzebali mnisi obok cerkwi wprowadzenia Bogorodzicy do świątyni. 7 lat po śmierci święty domagał się wydobycia jego ciała. 3-krotnie jawił się we śnie Ichumenowi monasteru świętego Łukasza w Żupie pod Nikrzyczem Rafaelowi Kosiryfcu. Ostatnim razem groźnie. Mnisi po srogim poście i modlitwach otworzyli grób. Ciało Zwieściciela było żółte jak wosk i wydzielało nieziemski zapach. Mnisi przełożyli je do relikwiarza i umieścili w cerkwi wprowadzenia do świątyni Przenajświętszej Bogorodzicy, gdzie znajduje się i dziś. Były okresy, że nawet i ciało świętego trzeba było przenosić i ukrywać przed prześladowcami. Ale najważniejsze, z Bożą pomocą zachowano je do dziś. Siedzimy przy stole w niewielkim pomieszczeniu górnego monasteru, bo tu wszystko jest niewielkie, wyrwane skale. Pieczara, cerkiewki. Rozmowa schodzi w stronę cudów świętego. Mnóstwo ich, także zapisanych. Może kiedyś do nich wrócimy. A na razie o opowieści z naszego kraju. Jenek Czekwin opowiada o pomocy, jakiej dostał od świętego Bazylego Ostrogskiego. Był rok 2005. Czas po wojnie na Bałkanach, po bombardowaniach NATO i jeszcze po bestialskim kwietniu 2004 roku, kiedy w Kosowie i Metochii Albańczycy spalili lub zburzyli mnóstwo cerkwi, kiedy zabijali albo wyganiali Serbów z ich świętej ziemi. Ojciec Michał Czekwin, syn Eugeniusza, jeździł do tamtego dymiącego konfliktem Kosowa i Metochii. Fotografował on i inni, a serce bolało. Domagało się, by światu, głuchemu na cierpienia Serbów, pokazać i kosowską rozpacz. Ojciec Michał przygotował z przyjaciółmi wystawę. A jego ojciec, wtedy poseł na Sejm, zapragnął ją pokazać w centrum świata polityki i jedności z Zachodem, który bombardował Jugosławię, czyli w Sejmie. Chcemy pokazać w Sejmie wystawę o chrześcijańskim dzieciństwie, poprosił niewinnie o zgodę ówczesnego marszałka Marka Jurka, wierzącego katolika, i nie dodał żadnych detali. Pokazujcie, zgodził się marszałek, czyli druga co do rangi osoba w państwie. Wystawę rozstawiono w holu. Ledwie wieczorem Eugeniusz wrócił do domu, jak rozdzwoniły się sejmowe telefony. Wprost nie mówił jeszcze, zabieraj, wspominał Eugeniusz, ale sugerują, że taka wystawa w polskim parlamencie jest niedopuszczalna. Trzeba modlić się do świętego Wasylia Ostrogskiego, radził swojemu ojcu Baciuszka Michał Czekwin. Eugeniusz modlił się. I oto ma sen. Taki realistyczny jak nigdy. Święty Wasylii wstaje z relikwiarza, wchodzi do mego pokoju, do wspomnienia Eugeniusza, potem wraca i kładzie się. Tego snu nigdy nie zapomnę. Z rana Eugeniusz jedzie do Warszawy. Ze zdziwieniem odnotowuje i radością wystawa stoi. Na jej otwarcie nie przyszedł żaden zaproszonych ambasadorów krajów należących do NATO. Tylko Anastasia Sandhacker, która była w roli konsula Austrii, przyprowadziła ambasadora Austrii. Ale są niemal wszyscy posłowie. Jak to, że my nic nie wiemy, że coś takiego dzieje się w Kosowie? Rozległy się głosy zdumienia posłów. Wystawa stała. Potem była pokazana jeszcze w Paryżu i w Wenecji. Żeby brat miał błogosławieństwo wszystkich świętych Kosowa i Motochi, a jest ich tam około 1000, rzekł na koniec tej opowieści ihumen monasteru ostrogskiego. A ja ze zdumieniem odnotowuję, że ci mnisi ostrogscy są tacy prości, tacy dobrzy i jeszcze z takim poczuciem humoru. Także dziękuję serdecznie za uwagę i do usłyszenia.
1: Radio Ortodoksja.
0: Na antenie Radia Ortodoksja usłyszeli Państwo audycję Anny Radziukiewicz z cyklu pod tytułem Autorski program przybliżył nam książki, po które warto sięgnąć w wiosenne, ciepłe wieczory.